0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę ze śliską. Piosenka na stopę ze niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Ta-ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
2: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
3: Radio Pogoda.

0: Nazywam się Andrzej Supron. Nie ma lepszego radia na poprawienie humoru jak Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

une voix, un silence qui dit je t'aime, ma musique vient de toi.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle. Ramy co na oścież, kwiaty w każdym oknie.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Absolutnie.
1: Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Kamel w Radiu Pogoda. Życzę Państwu pogodnego dnia.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiar

Wusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: życiu jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

zdarzyć. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek i zimna Zośka, ale nie w Radiu Pogoda. Wszystko wyjaśnimy, ale najpierw wiadomości.
1: Zmarł Krzysztof Pisiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, ale nie może go użyć. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki Aza i jeden z nich do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik, w latach 90. zaangażował się w działalność polityczną, był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek.
3: Ta współpraca zaczyna się w 85 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów. To w większości grunty Skarbu Państwa. Największe straty dotyczą 400 hektarów. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. W transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł. 85 groszy. Bez zmian pozostają natomiast te ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną. Jej rywalką w jutrzejszym finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Świątek zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu i to już niedługo, bo wielkoszlemowy turniej rusza 25 maja.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na razie spokojnie na drogach, ruch umiarkowany. W ciągu dnia będą zmienne warunki do jazdy, możliwe są burze. W przyszłym tygodniu powinny się zakończyć prace przy podporze mostu Siennickiego w Gdańsku od strony Śródmieścia. Następnie sprzęt zostanie przeniesiony w rejon podpory na Wyspie Portowej. Remont potrwa tam jeszcze rok.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
5: Na słońce trzeba poczekać do przyszłego tygodnia. Od środy ma być więcej pogodnego nieba i zrobi się trochę cieplej. W najbliższych dniach przyda się cieplejsza kurtka i parasol. Dziś niebo przykryte chmurami z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 14 stopni. Wiatr w czasie burzy w porywach do 60 km na godzinę.
2: Radio Pogoda. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4,5 minuty po 6. Jasiek Ruch. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj piątek, 15 dzień maja, 135 dzień roku, do końca roku 230 dni, do końca astronomicznej wiosny 36. Słońce wstało 19 przed 5, zejdzie o 20:24, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku. O to lubię. O 8 godzin i jeszcze jedną minutę. Dzisiaj proszę się skupić, takie święto. Święto polskiej muzyki i plastyki, bardzo ładnie. Dzień niezapominajki, super. Dzień dojazdu rowerem do pracy, no jak już ustaliliśmy dawno, niektórzy słuchacze mają to cały rok. A także Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. W życiu swoim nie miałam na sobie takich właśnie nylonów. Pewnie inaczej, słuchaczki Radia Pogoda. Może o tym porozmawiamy, jeśli Państwo będą chcieli. A na razie, jak się wstaje, 22 444 4004, bo my dla Państwa mamy tutaj mnóstwo najpiękniejszych melodii na dzień dobry. I Hanna Rek na początek.

0: 11 po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda, co w porannej prasie, Michał Pieszchała.
1: Dzisiaj w Gazecie Wyborczej bardzo ważny artykuł dotyczący zdrowia, prawdziwe życie z celiakią. Ważny, bo celiakia to poważna, trwająca całe życie choroba autoimmunologiczna, w której spożycie nawet śladowych ilości glutenu prowadzi do reakcji obronnej organizmu i dobrze wiedzieć, że ją się ma, bo tutaj w artykule jest też mowa o tym, w ogóle taki bardzo przekrojowy artykuł, mowa o tym, że wiele osób po prostu nie wie, że choruje i ma przeróżne objawy, a te przeróżne inne objawy, na przykład to są jakieś zaburzenia psychiczne, to są na przykład biegunki, pogorszenie pamięci, a okazuje się, że to może być właśnie celiakia, więc te objawy są tutaj opisywane, też reakcje osób, które dowiadują się, że właśnie muszą bardzo przestrzegać diety i
0: jest
1: jeść.
0: Napisane, gdzie się można zdiagnozować?
1: Jest napisane, jest też napisane, jak nasze środowisko, nasza rodzina też powinna jakby nas wspierać w tym, bo na przykład tutaj jest podany starszego pokolenia, gdzie przychodzimy na przykład do babci i babcia zrobiła pierogi. Ja mówię, nie mogę tych pierogów zjeść. No i teraz są pewne zgrzyty, kwestia komunikacji.
0: Tak.
1: Ważne rzeczy dzisiaj o celiaki właśnie w Gazecie Wyborczej, to Państwu polecam. Z kolei w Rzeczpospolitej o nowym pomyśle, psy i koty wejdą do szpitali. Obecność zwierząt domowych może mieć pozytywny wpływ na leczenie, dowodzą specjaliści. Posłowie planują złożyć projekt ustawy umożliwiającej wizyty zwierząt domowych w niektórych oddziałach szpitalnych, podkreślamy w niektórych, bo wiadomo, że nie wszędzie jest to możliwe i wskazane. To o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej.
0: Czy pytano już o zdanie personel biały, tak zwany?
1: Dlatego to jest na razie projekt ustawy, się tworzy, więc zobaczymy, co z tego będzie. To i na koniec jeszcze fakt. Turyści się zmartwią, więcej trzeba będzie zapłacić za wejście do parków narodowych. Szykują się podwyżki biletów. Zgodnie z przepisami, parki narodowe, a mamy ich w Polsce 25, przekazują ratownikom górskim 15% własnych wpływów z biletów wstępu. No i teraz Ministerstwo Klimatu chce, aby środki te pochodziły z dodatkowej opłaty doliczanej do biletu, a to oznacza, że na przykład jednorazowy bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego po doliczeniu tej opłaty wzrośnie z 11 do 13 zł.
0: I bardzo dobrze i uważam, że nasze góry i nasze parki są po prostu tego warte, tak powinno być. I jeszcze, żeby tam być i szanować wszystko dookoła. 13 minut po 6. Dziękuję, Michale.
1: Dziękuję.
0: Wracamy do najpiękniejszych melodii Gene Kelly, a za chwilę Ludmiła Warzecha.

0: 21 po 6 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Mało tego, dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu.
0: Dzień dobry.
1: Jak ja słyszę z samego rana Pani głosik wesolutki, to odchodzą wszystkie smutki. Pozdrawiam serdecznie, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękuję, a bo ja się dzisiaj wyspałam. Według mojego zegarka i licznika spałam 7 godzin i 49 minut, proszę Państwa. To jak na mnie, to jest rekord, bo rzadko mi się zdarza dłużej niż 6. To będzie dobry dzień i oby dla Państwa taki był. Krzysztof Cwynar za chwilę. Kochaj mnie choć kilka chwil, a później Maria Koterbska.

0: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Reklama.

0: 6.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda, o czym usłyszymy dzisiaj w ważnym wiadomościach, co godzinę, do wieczora. Michał Pierzchała.
1: Do Sejmu będziemy zaglądać, ja wiem, że ja się powtarzam, bo od wtorku mówię, że do Sejmu będziemy zaglądać, ale
0: oni cały czas tam siedzą.
1: Cztery dni posiedzenia, no tak wyszło w tym tygodniu, ale dzisiaj ostatni dzień i będą głosowania, więc sporo informacji z parlamentu usłyszą Państwo w naszych wiadomościach. Będziemy także mówić o tym, że przed uczniami ósmych klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się bowiem rekrutacja do szkół średnich. Dziś także trzeci i ostatni dzień wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Trump będzie dzisiaj uczestniczył, właściwie to teraz, bo tam jest wiele godzin do przodu, więc uczestniczy, można tak powiedzieć, w kameralnym przyjęciu przy herbacie z przywódcą Chin, a potem wyruszy w drogę powrotną do Stanów Zjednoczonych. W wiadomościach dzisiaj też w ciągu dnia oczywiście kolejne propozycje na Noc Muzeów, bo to w tym roku jest trochę tak śmiesznie, bo w Krakowie ta Noc Muzeów jest dzisiaj.
0: Naprawdę?
1: Z piątku na sobotę, okay. A wreszcie kraju z soboty na niedzielę, ale Kraków zapowiedział, że już dopasuje się w kolejnym roku i już będzie z soboty na niedzielę. No ale Kraków jeszcze w tym roku dzisiaj ma Noc Muzeów.
0: Gdyby Państwo mieli jakieś propozycje na tę Noc Muzeów, może chcą nam Państwo coś zaproponować, to serdecznie zapraszamy. Oczywiście 22 444 4004. Będziemy o tym mówić w programie, nie tylko w wiadomościach. A sprawdziłam, która w Pekinie. 12.31 już. To jest dobra pora na herbatę. Zresztą 6.31, czy tam właściwie 32 już w tej chwili w Warszawie. Też bardzo dobra.

0: Cliff Richard w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 7. Uwaga, proszę Państwa, będę się chwalić. Otóż ziemniaczki jakiejś szlachetnej odmiany, ale nie pamiętam jakiej, które sobie zasadziłam na balkonie w doniczkach w celach dekoracyjnych, zaczęły wychodzić z ziemi i tak mnie to cieszy. I to się wydarzyło, proszę Państwa, w czasie zimnych ogrodników. No a dzisiaj zimna Zośka i powinno być już tylko cieplej i tylko lepiej. A propos, to my w Radiu Pogoda dzisiaj szukamy gorących Zosiek, cieplutkich, miłych. Po prostu, jeśli jesteś taką Zosią, pani, jeśli jest taką Zosią, Zofią czy Zośką, zapraszamy 22 444 4004. Proszę zatelefonować i nagrać na sekretarce automatycznej tak jakby reklamę samej siebie. Mamy fantastyczne prezenty, między innymi granatowy, śliczny kubek Radia Pogoda. Dobry do kawy, herbaty, wody i wszystkiego innego. Zapraszamy 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl. Autopromocja.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
11: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Trójmiasta. Będzie w dwóch miejscach, między Owczarnią a Matarnią oraz między Karczemkami a Szadułkami. Ma ruszyć lada dzień. Dziś w nocy w związku z legalizacją systemu mogą być czasowe utrudnienia między Karczemkami a Szadułkami.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Za 10:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam całą ekipę Radia Pogody i wszystkich słuchaczy. Łukasz z Wieliczki z tej strony. Wstaje się świetnie, wstaje się mimo, że po piątej to jednak ze słoneczkiem.
0: Aha.
1: Mało tego, chodzę spać koło 21, także również ze słoneczkiem, a jest to całkiem odmienny stan niż jeżeli kiedy mieszkam w Azji, bo pomieszkuję tam. Mhm. O, tam monotonność niestety, koło 18:30 dzień w dzień słońce zachodzi i się to nie zmienia, także doceniajmy nasze pory roku i nasze zróżnicowanie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie również. Oczywiście, że doceniamy, zwłaszcza wiosną i latem. Zimą może trochę mniej. Oj, zimę to bym w Azji tak bardzo chętnie, zwłaszcza w tych cieplejszych rejonach. Tak, tak, tak. A pan Łukasz dzwonił z Wieliczki. Do Wieliczki będziemy państwa też zapraszać z okazji Nocy Muzeów, bo tam się będzie działo, no fantastyczne rzeczy się będą działy. Także polecamy słuchanie pogodnego poranka w Radiu Pogoda.

0: 3 minuty i będzie 7, a za chwilę wiadomości, a w nich, Michale?
1: O najnowszym wynalazku naukowców, bowiem opracowali metodę pozyskiwania wody z powietrza.
0: Cudownie, jak w Gwiezdnych Wojnach. Znaczy, no, jestem fanką, tak. To za chwilę w wiadomościach.
1: Nie wiedziałem.
0: Później, no, to obejrzymy razem może. Później, po godzinie 7, w pogodnym poranku Radia Pogoda, między innymi najlepsze życzenia od Roberta Janowskiego. Proszę z nami zostać.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca. Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj imieniny Zofii. Z tej okazji mamy prezenty dla Zoś przez cały dzień i szukamy gorącej Zośki. Szczegóły po 7:00. Proszę słuchać Radia Pogoda. Teraz najważniejsze wiadomości.
14: Nagłe ruchy Waszyngtonu. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych ważna decyzja. Rusza rekrutacja do szkół średnich. Pomysłowy materiał chwyta wodę z powietrza.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
13: Michał Pierzchała.
14: Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, pisze o poranku agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników wypowiadających się anonimowo. Rzecznik Pentagonu odmówił komentarza. Rozmówcy agencji przekonują, że decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania mającego ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Paweł Radzewicz.
16: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
17: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
16: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
18: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
16: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
17: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
16: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
14: I tu warto zaznaczyć, że rekrutacja w każdym mieście przebiega inaczej. Inne mogą być na przykład terminy. To ważne, żeby nie przegapić. Z Gdańska przenosimy się do Krakowa, bo tu dyskusja, jak zmienić system żywnościowy od szkolnych stołówek po domy seniora. Spotkali się tam badacze dwóch europejskich projektów, Plan IT i FIST. Paulina Nawrocka.
19: Projekty są odrębne, ale cel wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka zespołu projektu Plan IT.
20: Ich celem takim badawczym i celem aplikacyjnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, które sprawią, że właśnie te diety, ale też ogólnie cały system żywnościowy, bo również sposoby produkcji, dystrybucji i tak dalej, będą bardziej zrównoważone, bardziej odporne na kryzysy i po prostu zdrowe.
19: W krakowskich szkołach badacze testują sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w warsztatach w ramach koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki projektu FIST, mówi Kaja Zapędowska-Kling.
0: Okazało się, że seniorzy nie znają bardzo wielu produktów, takich jak awokado, limonka, ciecierzyca.
19: Efektem mają być konkretne rekomendacje dla szkół, domów seniora i miejskich strategii żywieniowych.
14: Naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala chwytać z powietrza zawartą w nim wodę. W najnowszej pracy opisali milimetrowej wielkości strukturę zbudowaną z atomów metalu. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego materiał ten przechodzi reakcję chemiczną, która zmienia jego kształt, prowadząc do powstania w całej sieci pustych przestrzeni. Przestrzenie te przyciągają cząsteczki wody z powietrza i je magazynują. Naukowcy twierdzą, że wynalazek może pomóc w rozwiązaniu problemu braku dostępu do wody w wielu miejscach świata.
21: No mówiłam, że dokładnie tak jak w Gwiezdnych Wojnach, jak to fantastyka zmienia się w życie z upływem czasu. Okazało się, że to możliwe. Na pustyni w Tunezji stoją jeszcze konstrukcje, które były elementem scenografii do Gwiezdnych Wojen i tam dokładnie taka sama zasada. Coś niesamowitego.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorana Kirstea. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Casper Ruud i Luciano Darderi, w drugim Jannik Sinner i Daniil Medvedev. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Poranny ścisk na obwodnicy południowej Gdańska od węzła Lipce do zjazdu na port. Chwilę trzeba postać na trakcie Świętego Wojciecha przed Sandomierską. Na Armii Krajowej postój czeka Was przed Łostowicką i przed węzłem Grodeka. W Gdyni na dłużej utkniecie teraz na Kwiatkowskiego. Duży ruch na Morskiej.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś przewaga chmur, do tego przelotne opady deszczu, lokalnie też burze, a podczas burz silny porywisty wiatr. Od 11 do 14 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Noc rzeźka będzie około 5 stopni w Trójmieście i też będzie padać. Jutro pogoda bez większych zmian, w niedzielę też. Pogoda ma się poprawić w połowie przyszłego tygodnia, będzie wtedy więcej słońca i zrobi się cieplej.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. Piątek, 15 maja, mamy 135 dzień roku. Do końca roku 230 dni, do końca astronomicznej wiosny 36.
3: Halo, halo, proszę Państwa, szukamy gorącej Zofii. Dzisiaj między innymi imieniny Zofii, która nazywana jest zimną Zośką, chociaż dzisiaj
2: nie,
3: chyba ciepło.
2: Nie, jest zimna.
3: No więc
2: nie jest zimna.
3: Bardzo dobrze. Ale my tutaj w Radiu Pogoda i w pogodnym poranku szukamy gorącej Zofii. Jeśli jest Pani taką gorącą Zośką, to proszę nam o tym opowiedzieć pod numerem telefonu 22 444 4004, zareklamować się na automatycznej sekretarce Radia Pogoda. Dlaczego? To właśnie pani powinna dostać od Radia Pogoda prezenty dzisiaj po 9:00. Zapraszamy.

0: Słuchacie pogodnego poranka w Radiu Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 7.13, Robert Janowski w studiu odpowiada na to pytanie.
3: Proszę Państwa, dzisiaj 15 maja, imieniny obchodzą Andrzej, Jan, Maksym, Paweł, Piotr, Święci i Zośka. Czyli dzisiaj zimnej Zośki? Dobrze, z informacji, które chciałbym się z Państwem podzielić, to jest dzisiaj święto polskiej muzyki i plastyki. I również jest, a to dla mojej mamy by było fajnie, jak pamiętam lata 70., jak obchodziły Dzień Kobiet w pracy, to dostawały właśnie to, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. I goździk, i pończochy, a czasem czekoladę. No właśnie. Dariusz Szpakowski ma dzisiaj urodziny. Darek, wszystkiego najlepszego. W 1951 roku się urodziłeś. Już nie będę głośno mówił, niech se ludzie policzą, ile masz lat. I Janusz Stokłosa dzisiaj ma, kompozytor i twórca, autor muzyki do musicali Metro. Januszu, serdeczne życzenia dla ciebie. 7-2 brzmi dumnie. Oby tak dalej. Nie rozgaduję się, bo zapraszam na piosenkę Edwarda Hulewicza. Serdeczne życzenia.
4: Dobrze, to my się też nie rozgadujemy, tylko zapowiadamy, że Robert Janowski wróci z życzeniami w dużym wymiarze w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 w koncercie życzeń.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 21 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Może to nie jest czas na zaglądanie do internetu i do mediów społecznościowych, ale z drugiej strony, jak Państwo przy kawce porannej siedzą, to warto to zrobić, bo na media społecznościowe Radia Pogoda, czyli Facebook i Instagram, właśnie wleciał filmik dla Zoś. Nagrana specjalna piosenka dla wszystkich Zosieniek z okazji ich imienin. Proszę tam zaglądać. No i się chyba pozachwycać, bo my się zachwycamy. Jest to naprawdę, naprawdę zabawne. No i przypominamy, że mamy dzisiaj konkurs dla Zoś, czyli szukamy gorącej Zośki. W opozycji do tego, że dzisiaj jest zimna Zośka, czekają fantastyczne prezenty, z którymi się chyba za chwilę sfotografujemy. Zygmuncie, co ty na to?
1: Proszę,
0: żeby
1: bardzo
0: pokazać Państwu właśnie też w mediach społecznościowych Radia Pogoda, jakie to prezenty dzisiaj dla Zoś mamy. Jeżeli jesteś gorącą Zośką albo znasz taką, to zareklamuj ją na automatycznej sekretarce Radia Pogoda pod numerem 22 444 4004.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Czesław Niemen. I niebiesko-czarni oczywiście. Mamo, nasza mamo z 63 roku piosenka. 7.32, dziś jest piątek, jutro sobota i to sobota niezwykła.
1: Właśnie, że nie, bo w piątek jest sobota niezwykła już, na przykład w Krakowie. Serio, tam dzisiaj zaczyna się Noc Muzeów. W większości krajów w sobotę, właściwie z soboty na niedzielę, a w Wieliczce, niedaleko Krakowa, w niedzielę. Znaczy, na pewno sobotnia czy piątkowa noc.
0: Dobra, wyjaśnijmy, o czym mówimy.
1: Wyjaśniam. Dostaliśmy, proszę Państwa, taką informację, żeby zaprosić słuchaczy Radia Pogoda na niedzielę na godzinę 13 do kopalni soli Wieliczka. W komorze Lil Górna w najbliższą niedzielę odbędzie się koncert chóru. To będzie muzyka z najważniejszych dzieł Andrzeja Wajdy. I takie wokalne aranżacje a cappella. Ja sobie wyobrażam, to musi brzmieć monumentalnie. Już się wzruszam nawet na samą myśl, jak to zabrzmi w tej komorze kopalnianej, ogromnej przecież, takie melodie jak melodie z Pana Tadeusza, Niewinnych Czarodziejów, czy Człowieka z Żelaza, cały pełny koncert choralny.
0: Ty sobie wyobrażasz, a ja tam byłem i prowadziłem koncert noworoczny w Wieliczce. Cóż to było za wydarzenie? Opera Krakowska, orkiestra, soliści. Ach, pięknie było. Jak to brzmi tam,
1: no właśnie,
0: w tej kopalni soli. Niesamowite.
1: Będą Państwo mogli tego doświadczyć, jeżeli do Wieliczki się wybiorą Państwo w niedzielę na godzinę 13, to gorąco polecamy. Jeśli mają Państwo jakieś polecajki dotyczące Nocy Muzeów, to przyjmujemy, proszę dzwonić. A teraz Carpentersi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 8. Dziś zimna Zośka, proszę Państwa.
1: Zaraz zimna.
0: A my czekamy na telefony od gorących Zosiek albo o gorących Zosiek.
1: Proszę się zareklamować, gorące Zosie, 22 444 4004. Jedna taka gorąca już w polskim kinie była.
2: Panowie pozwolą, moja żona, Zosia.
1: Co za duma jest w tej prezentacji.
0: Ach, to zabrzmiało, ależ to wyglądało.
1: O tak, przy okazji sobie przypomnieliśmy. Czekamy na telefony od gorących Zoś. Zapraszamy też na media społecznościowe Radia Pogoda. Tam życzenia dla Zoś. No i zaproszenie do dzisiejszego takiego konkursu zabawy. Proszę zaglądać i do relacji, i normalnie w posty.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na Żabce.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Została ostatnia reklama.
17: Masz już Modivo Club Gold?
18: Nie. A warto?
17: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
18: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
17: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
18: Brzmi super. No to jak dołączyć?
17: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Podróż spacerową do Oliwy w sporym towarzystwie i z przestojami. Ciasno zrobiło się na Słowackiego przed Niedźwiednikiem, na Armii Krajowej też poranny ścisk i przed Łostowicką i przed węzłem Grodeka. Ciasno na Jabłoniowej, stoi Staropolska do obwodnicy w Kowalach, w Gdyni poranny ścisk na Kwiatkowskiego i Hutniczej.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Dziś poszukujemy gorącej zaści.
1: I taki telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłania się Marek z Leszna.
0: Dzień dobry.
2: Chciałbym zgłosić gorącą Zośkę. Dwa dni temu narodziła mi się wnuczka, która dostała właśnie takie imię. Serdecznie pozdrawiam całą redakcję Radia Pogoda, wszystkich radio słuchaczy.
1: Ale słychać, dziękujemy, że dziadek w emocjach.
0: Nie, gorąco w domu, bardzo,
1: no,
0: bardzo.
1: No, słychać. Panie Marku, kochany, serdecznie gratulujemy i rodziców proszę uściskać, bo to, no, oni teraz będą mieli, sam pan wie co, bo już pan ma dzieci. I za 18 lat, jak maleńka Zosieńka stanie się zupełnie poważną i dorosłą Zofią, to sama się zgłosi do naszego konkursu i do naszej zabawy na gorącą Zośkę.
0: Ale zgłoszenie odnotowujemy jak
1: najbardziej. Tak, tak, ale na razie niech się dzieciaczek zdrowo chowa. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. No i oczywiście szukamy zimnej...
0: Gorącej.
1: Mamy zimną Zośkę, szukamy gorącej, tak, Zośki. I z jedną z gorących Zosiek porozmawiamy po 9:00 w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz jest 7:52.

0: co to jest za głos? Zachwycamy się za każdym razem, kiedy słyszymy Annę Jantar. Tutaj w Staruszku świecie z 75 roku. Za 4 minuty 8, co w wiadomościach, Michale?
1: Dla prezydenta USA, Donalda Trumpa, wszystko, co się liczy, musi być wiadomo duże. No to będzie miał teraz swoje lotnisko.
2: Duże?
1: Duże.
0: Amerykańskie? Pasów.
1: Amerykańskie. Nawet nie jeden pas startowy. Takie rzeczy się dzieją w Stanach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to te nasze piękne podstawki do jajek, kieliszki do jajek. Natomiast główna nagroda to płyta Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch Orchestra. To jest płyta taka koncertowa. Już teraz do nas można dzwonić. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu. Radio

0: bo kolega frajer.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, będzie szybka piątka, zabawa ze wspaniałymi nagrodami i wspaniałe najpiękniejsze melodie, bo Halinę Frąckowiak usłyszą Państwo zaraz po ósmej, a teraz wiadomości.
14: Kolejny dzień z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. System kaucyjny może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego? O tym za chwilę. W wiadomościach też lotnisko imienia Donalda Trumpa.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
13: Michał Pierzchała.
14: Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali kolejne ostrzeżenia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Alerty w tych regionach obowiązują od godziny 15 do końca dnia. Z kolei w weekend możliwe będą lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy, a to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
15: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony, to tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
14: Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głosy w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
16: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
14: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji recyklomatów i sposobu korzystania z urządzeń. Szymon Kępka.
17: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
18: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
17: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń. Wiceministra Klimatu Anita Sowińska.
19: Wśród tych punktów zbiórki 36 tysięcy to są ręczne również punkty zbiórki, więc to funkcjonuje na zasadzie obsługi przez sprzedawcę.
17: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a dostępnych punktów w pełni dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%.
14: Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można też kupić na przykład złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
13: Ja nie wiem, tak się zastanawiam, ale chyba ktoś powinien panu Trumpowi powiedzieć, że stawianie pomników za życia to jest bardzo zły omen. To po prostu bardzo źle wróży, prawda, proszę państwa? Może ja do niego napiszę i po prostu, żeby on się o tym dowiedział, bo no nie, no tam odpłakajmy, ale sami państwo wiedzą, no.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: W korku utkniecie na Hutniczej i Unruga w Gdyni. O Kwiatkowskiego już nie wspominam. Korki w tym miejscu to już stały element krajobrazu Gdyni. Przypominam, że na Wiczlińskiej, na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i Jurkiewicza do ulicy Czapli, obowiązuje ruch wahadłowy. W Gdańsku mamy zator na trakcie Świętego Wojciecha.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Moda w Gdańsku.
1: Jeśli wybieracie się w sobotę na noc muzeów, to ubierzcie się ciepło i na wszelki wypadek zabierzcie parasol. W nocy z soboty na niedzielę temperatura będzie w okolicach 5-6 stopni. W planach są też opady deszczu. Dziś się też popada, a na wschodzie regionu zagrzmi i mocniej powieje. Od 11 do 14 stopni pokażą termometry. Jutro też niebo przykryte będzie chmurami. Poprawa pogody w przyszłym tygodniu.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w piątek. 15 maja mamy 135 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.41. Zachód będzie o 20.24. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 4 minuty.
2: Tak. Krótszy. Mi się ta ósemka tutaj z przodu podoba i jeszcze jedna minuta w dłuższym od najkrótszego. Naprawdę jestem wielką fanką takich informacji. Proszę Państwa, mimo że byli zimni ogrodnicy, no i dzisiaj teoretycznie zimna Zośka, chociaż cieplej niż ostatnio, na całe szczęście się zrobiło, to jednak wiosna w pełni, no i chcemy Państwu opowiedzieć o tym, że to były niezłe jaja. A teraz jest coś więcej. No ale szczegóły to niebawem. Na razie Halina Frąckowiak i Dancing Queen, BJ Thomas, później w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: No, witam, witam.
2: No, witamy, witamy. Zastaliśmy panią w pracy, w domu, w drodze?
3: W drodze do pracy, w drodze do pracy.
0: A gdzie jest ta droga?
3: No, w Krakowie.
2: Mhm. Fajnie. Przestało padać, bo podobno padało w Krakowie.
3: W tej chwili to taka mała, mała, maleńka mrzawka.
0: Ale rozumiemy, okay, że w tej chwili zatrzymała się pani, słychać dobrze. I,
3: tak jest, troszkę ochłonęłam, więc mam nadzieję,
0: my
3: że...
0: My też.
2: Pani Elżbieto, głasku, głasku, na dobry początek mamy prezent. Są to kieliszki do jajek na miękko sygnowane Radiem Pogoda. Bardzo ładne. To już jest prezent dla pani. Będzie też fajna płyta koncertowa. Zbigniew Wodecki z zespołem, wow, Mitch & Mitch. Tak, tak, to były wspaniałe koncerty i świetnie, że zostały uwiecznione. No ale tę drugą nagrodę to dostanie pani, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: Z jak Zenek. Zofia. Zofia.
2: Zygmunt.
0: No dobra. Wszystko jasne, pani Elżbieto?
3: Wszystko jasne. Cel jest wielki, no zobaczymy. No.
0: Dobra. Uwaga.
3: Bez anteny to jest cudownie, ale z anteną zobaczymy. Bardzo
0: będzie
3: proszę.
0: To.
2: Pani oddycha.
3: Tak, uwaga. Tak, cały czas to robię.
0: Czas.
3: Proszę.
0: Start. Państwo. Afryka jakaś.
3: O matko.
2: Bliski Wschód.
3: Proszę dalej.
0: Warzywo.
3: Ziemniak.
0: W kuchni.
3: Mywarka.
0: Na poczcie.
3: Znaczek.
0: Zespół muzyczny.
2: Taki z brodami.
3: Koniec.
2: Tak, tak, czas się skończył niestety. Zespół muzyczny to ZZ Top na przykład, tacy panowie z brodami bardzo długimi, a państwo to na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie.
3: Chciałam to powiedzieć, tylko no, żeby wrócić.
0: No, oj, nie zdążyliśmy. No troszkę czasu zabrakło, pani Elżbieto, ale nasze jajcowniki wędrują do pani.
2: Tak,
0: znaczy
2: jest.
0: Wysyłamy.
3: Będę próbować jeszcze.
2: Zapraszamy serdecznie. Życzymy cudownego dnia, pozdrowienia dla ekipy w pracy. Do usłyszenia pani. A z państwem w szybkiej piątce spotkamy się w poniedziałek rano.

0: 21 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. No za godzinkę to już będziemy po rozmowie z gorącą Zośką, których dzisiaj szukamy pod numerem telefonu 22 444 4004. Jeśli Pani jest gorącą Zosią, to proszę zadzwonić i na automatycznej sekretarce nagrać taką autoreklamę. Dlaczego to do Pani powinny powędrować dzisiejsze prezenty dla Zoś? A to fajne prezenty są, bo to jest kubek na wodę, taki filtrujący wodę i kubek Radia Pogoda i wszystko z pięknym naszym logo. Naprawdę ładnie to wygląda. Zresztą można to sprawdzić już teraz w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Super. The Shorts za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale czacza seniorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To co, Marian? Rowery?
14: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
14: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
14: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Została ostatnia reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.32, krótka oczywiście Państwo znają, bo jak można nie znać krótka?
1: Często mówimy o tym niesamowitym bocianie, który wraca do swojego gniazda, a teraz wrócił, przyprowadził partnerkę i...
0: No i ostatnio, jak mówiliśmy o tym, co tam się w Krutyni, w gnieździe dzieje, to było 5 piskląt, nie, 3 było... pisklęta i 2 jajka.
1: Tak, i to jest bardzo dużo.
0: I nie wiedzieliśmy, co dalej.
1: Tak, i myśleliśmy, że po prostu te jajka to już tam tak zostaną. Otóż nie.
0: A tu 5 piskląt w gnieździe krótka w Krutyni, proszę Państwa. I to jest swojego rodzaju rekord, dlatego że piątka małych bocianków, małych piskląt, to jest rzecz wyjątkowa w świecie przyrody. Czy da radę? Tego nie wiadomo. Ale mamy deklarację ze strony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, że jakby co, jakby sytuacja była kryzysowa i trzeba będzie pomóc i da się pomóc, to oni pomogą wykarmić.
1: No i da się właśnie wykarmić. Tak samo jak było z krótkiem. Nie tak dawno opowiadaliśmy Państwu o kaczce cwaniaczce, która wykorzystuje ludzi do pomocy w przenoszeniu dzieciaczków swoich z dachu do wody. A tutaj proszę, krótek też wie, że na człowieka może liczyć.
0: Czyli kle, kle, kle, pomożecie? Pomożemy.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Marek Grechuta, to są naprawdę optymistyczne wiadomości. Marek Grechuta, to Kutunie już za chwilę. Za 27 minut będzie 9:00.

0: Za 19.09 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tak tylko przypominamy, że po 9.00 porozmawiamy z pierwszą dzisiaj gorącą Zośką. Zosiek poszukujemy od samego rana. Będzie więcej, będzie, o wszystkim powiemy. Tak się zaczyna ten dzień, a jak się skończy? Wielką Zośkową imprezą. Po godzinie 18.00 gramy pod nóżkę, czyli do tańca, czyli potańcówka w Radiu Pogoda dla wszystkich Zoś i Zosieniek.
1: I robimy tak. Państwo organizują tam kanapeczki, napoje, a my zapewniamy muzykę i bawimy się razem.
0: No i zapraszamy bardzo serdecznie. Od 18.00 potańcówka się zaczyna. No co, no, trzeba będzie uczestniczyć, nie? Tak. No nie chce być inaczej, piąteczek jest. Barbara Rylska za chwilę zaśpiewa Bubliczki, a później Jerzy Połomski, Tak daleko nam do siebie.

moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowy.

0: Własny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Rozpoczął się drugi etap prac drogowych na ulicy Pokorniewskiego w Sopocie. Chodzi o odcinek od Alei Niepodległości do skrzyżowania przy budynku Pokorniewskiego 5. W związku z prowadzonymi robotami cała ulica w najbliższym czasie będzie wyłączona z ruchu. Prace na Pokorniewskiego mają zakończyć się w lipcu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale słyszę tę piosenkę i zawsze jestem jakoś takie lekki smuteczek w żołądku czuję. Głodna jestem po prostu. Za 11 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj piątek, więc noc muzeów w Krakowie. Tylko jutro w reszcie Polski będzie noc muzeów i zapraszamy do Poznania, bo stamtąd dostaliśmy informacje od Estrady Poznańskiej. Bardzo wiele instytucji kultury i sztuki obchodzi noc muzeów. Wszędzie właściwie, gdzie Państwo sobie zażyczą, będzie można wejść za kulisy, na zaplecze, zobaczyć sztukę, której normalnie nie można oglądać. W programie tegorocznej Nocy Muzeów w Poznaniu będą takie cztery kluczowe wątki. Historia i przyszłość technologii, od retrokomputerów po sztuczną inteligencję, i to między innymi w Centrum Kultury Zamek będzie się odbywać. Udostępnianie niedostępnego, czyli nocne zwiedzania, kulisy instytucji i tak dalej. Kultura angażująca wszystkie zmysły, nie tylko oglądanie, ale też słuchanie, dotykanie i smakowanie, a także szeroka oferta Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego oddziałów, czyli w całym regionie będzie można te miejsca odwiedzać. Ja bym się chciała skupić na tej kulturze angażującej wszystkie zmysły. Bo na przykład Muzeum Świętomarcińskich Poznańskich Rogali będzie czynne wieczorem i będzie można
1: zwiedził.
0: Tam skosztować.
1: To bym zwiedził.
0: Muzeum Czekolady i będzie można
1: też
0: skosztować, ale co najlepsze, i tam bym poszła w ciemno, Muzeum Pyry. Warsztaty, jak przyrządzić ziemniaczki idealne, na przykład. No i skosztować wszystkiego tego, co jest najlepsze. I jedna ciekawa rzecz, Muzeum PRL jest w Poznaniu, nie wiedziałam o tym. Tam będzie możliwość doświadczenia zapachowego świata, który minął. Czym pachniał PRL?
1: Wiesz co, to ja niekoniecznie do tego muzeum. PRL nie pachniał chyba najpiękniej.
0: Ja wiem.
1: Przypominamy, że w Warszawie można będzie spotkać Helmuta i Szczecinieka.
0: Tak, tak, mówiliśmy o tym. To tramwaje zresztą z Poznania przyciągnięte, tak. Żeby sobie warszawiacy też pojeździli. Czym pachniał PRL, proszę Państwa? Bo dla mnie trochę takim wyrobem czekoladopodobnym, za którym, jak byłam dzieckiem, to przepadałam, nie było innego wyjścia. No i pomarańczami raz w roku.
1: A Przemysławka?
0: A to przepraszam, nie wąchałam.
1: A pani Walewska?
0: Za mała byłam. A tak. Nie za

0: Za 5 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda z bardzo gorącą Zaszką. Spotkamy się po 9 i wręczymy prezenty. I tak dzisiaj będzie przez cały dzień, więc warto z nami zostać. No ale za chwilę wiadomości, Michale.
1: A w nich ważne informacje dla osób, które planują zakup mieszkania. Szykują się zmiany w przepisach. Wydaje się, że korzystne dla kupujących. Chodzi o takie sytuacje, gdy na przykład deweloper nagle zechce zmienić cenę mieszkania.
0: Ale to może tak?
1: No, będzie musiał za to zapłacić.
0: Okay.
1: I to solidnie kupującemu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra. A ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.
21: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii zaraz po dziewiątej. Maryla Rodowicz i Sing Sing, tylko między innymi. Proszę z nami zostać, słuchać uważnie. Aha, wrócimy jeszcze do tego tematu, czym pachniał PRL, bo Państwo to chyba lepiej wiedzą niż my. A teraz wiadomości.
22: Zaskakujące ruchy USA. Możliwe, że do Polski nie przyjadą amerykańscy żołnierze. Finansowy bat na deweloperów jest projekt zmian w ustawie mieszkaniowej. Przed nami noc muzeów. Premier odtajnia dokumenty i zapowiada, że w nocy je pokaże.
23: Radio Pogoda. Wiadomości o dziewiątej.
21: Michał Pierzchała.
22: Czołowe amerykańskie media piszą o zaskoczeniu dotyczącym odwołania wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Powołując się przy tym na swoje źródła, twierdzą, że w Pentagonie decyzja już zapadła. Do końca nie jest jasne, dlaczego szef Pentagonu wydał rozkaz, aby nie wysyłać wojsk na rutynową misję do kraju, który administracja USA określa jako wzorowego sojusznika. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dementował informację o tym, że żołnierze amerykańscy nie przyjadą. Polska jest gotowa przyjąć dodatkowych amerykańskich żołnierzy, czyli w domyśle przerzuconych. zbrojnych z Niemiec. To część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina. Mieszkańcy Bieszczadów walczą o szpital w Lesku. Placówka może zostać zamknięta już 1 lipca. Ma 128 milionów złotych długu, a pieniędzy brakuje nawet na pensje dla pracowników. Marcin Starzec.
0: Sławna już w całym kraju ostatnia porodówka w Bieszczadach zamknięta od początku roku. Oddział ginekologiczny zamknięty, pediatria zawieszona. Lista jest długa, a teraz na likwidację czeka SOR. Wicestarosta Wiesław Kuzio nie kryje, że lipiec może być miesiącem, w którym szpital przekroczy punkt bez powrotu.
1: Dzisiaj nie ma nawet na wynagrodzenia dla pracowników. A gdzie działalność bieżąca, gdzie koszty stałe, gdzie leczenie pacjentów, leki?
0: A tego scenariusza nie akceptują mieszkańcy, którzy zbierają podpisy pod petycją do premiera.
2: Jesteśmy z Sanoka, przyjeżdżamy tutaj do szpitala, ponieważ są fajni specjaliści. Potrzebny jest szpital w Lesku, chociażby ze względu na to, że tu jest dość rozległy teren, dużo ludzi mieszka.
0: Petycja z podpisami ma jeszcze przed wakacjami trafić na biurko premiera, który w kampanii wyborczej w 2023 roku obiecywał działanie szpitala, nawet na specjalnych warunkach.
22: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie między innymi cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa.
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
22: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
24: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
22: No, zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Noc muzeów nie tylko w kancelarii premiera zresztą, ale w ten weekend swoje drzwi otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja już dzisiaj.
21: No i właśnie, to fajnie, bo dzisiaj można się wybrać do Krakowa, a jutro gdziekolwiek państwo chcą, prawda? Zapraszamy serdecznie. Gdyby państwo mieli jakieś propozycje, co tam u państwa w gminie, w mieście, w dzielnicy się dzieje, to oczywiście chętnie to wykorzystamy na antenie Radia Pogoda 22 444 4004.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipy pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii.

0: Pogoda.
1: Przelotnie może dzisiaj padać deszcz. Prognozowane są także burze, głównie w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na zachodzie do 16 stopni w centrum i do 22 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali i będzie rosło.
2: Michał Pierzchała, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję i dobrego weekendu Państwu życzę.
0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest piątek, 15 maja, 135 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Jan, Piotr, Paweł oraz...
2: Zosia.
3: Zosieńka.
2: Zosiunia.
3: Gorąca.
2: Gorąca. Już za chwilę gorąca Zośka na antenie Radia Pogoda, bo taką mamy zabawę i konkurs. Wszystko jest wyjaśnione w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Będziemy o tym też mówić, oczywiście na antenie Radia Pogoda. A teraz gramy Johnny Tillotson.

0: pogodny poranek w radiu Pogoda, 9:11.
1: Gorąca Zośka w radiu Pogoda.
2: Pięknie Robert to zrobił. Spytamy o gorące Zośki od samego rana dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda pod numerem telefonu 22 444 4004. Zgłaszały się i zgłaszają Zofie, które uważają, że są absolutnie niezimne, tylko gorące. No i jedna z nich powiedziała tak:
3: ja jako Zosia nie lubię określenia zimna Zośka. Bardziej pasuje mi przysłowie Zofia kłosy rozwija. Bo przecież Zofia w wolnym tłumaczeniu z greckiego oznacza mądrość, ale też i pracowitość. Zosia niesie też pomoc, gdy potrzeba. A poza tym w każdym języku świata istnieje imię Zofia. Dla mnie wzorem imienia Zofia jest Sofia Loren. Taka jest każda Zosia. Piękna, mądra i wspaniała.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i mówimy dzień dobry gorącej Zośce.
4: No dzień dobry,
0: dzień
4: witam
0: dobry,
4: z pochmurnego, gorącego Wrocławia.
0: Chcielibyśmy przede wszystkim złożyć najlepsze życzenia imieninowe, wszystkiego dobrego, zdrówka, powodzenia i czego tylko pani sobie życzy.
4: Dziękuję bardzo.
0: A po drugie chcieliśmy zapytać, jak to jest być gorącą Zośką.
4: Oj, wspaniale. Bo pomimo pochmurnego dnia jest dzisiaj dla mnie słoneczko.
0: Dobra.
4: Właśnie dzięki waszym życzeniom przede wszystkim.
2: Bardzo się dziękujemy i bardzo się cieszymy, pani Zosiu. Mamy dla pani też prezent imieninowy. To jest granatowy, śliczny kubek Radia Pogoda, a także taki dzbanek filtrujący na wodę. Chyba się we Wrocławiu
4: ojej,
2: przyda.
4: Dziękuję bardzo.
0: Piękny komplecik, naprawdę. Na zdjęciu zresztą prezentujemy te nagrody.
4: Widziała
2: pani. No więc jeden z takich kompletów już należy do pani w prezencie imieninowym. Pani Zosiu, życzymy wszystkiego dobrego, ściskamy panią mocno. No i miłego dnia cudownego.
4: Dziękuję bardzo i ja dziękuję za piękne życzenia i pozdrawiam wszystkich. Pana Zygmunta, panią Asię i całą waszą redakcję.
0: Dziękujemy.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Ta cała redakcja to przez cały dzień będzie świętować imieniny gorącej Zośki. Nie ustajemy w poszukiwaniach. Jeżeli jest wśród słuchaczek Radia Pogoda gorąca Zośka, tak jak pani Zosia przed chwilą, proszę zatelefonować 22 444 4004 i zaprezentować się naszej automatycznej sekretarce.
1: Gorąca Zośka w Radiu Pogoda.

0: Tak, też Państwu zagramy. Zosią właściwie dzisiaj po 18 w Potańcówce, podczas Potańcówki Radia Pogoda. To był Rikie Poveria. Życzenia dla Zoś no, spływają cały czas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek. Kochane, drogie Zosie, z okazji imienin życzę Wam kawy zawsze ciepłej, lodówki zawsze pełnej, konta zawsze grubego, humoru lepszego niż najgorsza prognoza pogody. I żeby jedyną zimną Zośką było tylko Wasze przezwisko. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do uśmiechu, a ludzie wokół niech grzeją Wasze serca bardziej niż kaloryfer w styczniu. 100 lat.
2: Zimna Zośka to już tylko niech sobie w tych przysłowiach tam zostanie i tyle.
0: Tak, tak, to mi się podobało. Święta Zofia kłosy rozwija. Piękne powiedzenie i tego się trzymajmy. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego i miasto zwalnia. Gdania Riverside Living, nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
13: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Za 20. Tak. Bardzo ładnie śpiewasz. Za 20.80 pogodny poranek w Radiu Pogoda. I jeszcze przed 9 mówiliśmy o zaproszeniu na Noc Muzeów do Poznania. Tam jest Muzeum PRL-u, w którym będzie można przez weekend, właściwie w sobotę po południu i wieczorem, doświadczać na przykład zapachów z PRL-u. No i tak się trochę zastanowiliśmy, żeby sobie przypomnieć. Oczywiście różne okresy PRL-u mamy na myśli, tak?
0: Ale generalnie świadomie. Czym i jak pachniał PRL, ja powiedziałem, że Przemysławka i pani Walewska.
2: A ja powiedziałam, że pomarańcze raz w roku i wyrób czekoladopodobny. Ale też na przykład zupa owocowa mojej babci. To też nie jest najmilsze wspomnienie. A dla państwa czym pachniał PRL?
3: Dzień dobry, moje kochane Radio Pogoda, tutaj Katarzyna. No czym pachniał PRL? Przede wszystkim pachniał zielonym jabłuszkiem. To był pierwszy zapach, który był w mydełkach, jakichś szamponikach i piankach. W windach było czuć zapach bruta. Aha. Panowie wyszykowani do pracy pachnieli takim zapachem, który można było kupić w kioskach ruchu, to był brud. Mhm. A kobiety czym pachniały? Wszystkie moje ciocie pachniały zapachem być może. Pozdrawiam serdecznie, pięknego dnia, Katarzyna. Dziękuję.
0: Być może, tak,
2: było.
0: To ja to też pamiętam.
2: No więc właśnie, to ja się teraz przyznam państwu a propos tych zapachów PRL-u. W późnym PRL-u, tak jak zielone jabłuszko, pojawiły się też szampony o zapachu bananowym. I ten szampon tak bardzo tym bananem pachniał, że jako dziecko kiedyś się napiłam. Serio. Nic mi nie było, banany lubię do dzisiaj. Sława Przybylska.

0: Za 20 minut 10, pogodny poranek w Radiu Pogoda. My tutaj o rozrywkach kulturalnych, takich śmakich, noc muzeów, a tymczasem w ten weekend będą też niezwykłe emocje sportowe.
1: Tak jest.
2: No panie Zygmuncie, w sobotę to będzie naprawdę gorąco. Zobaczymy, jak te nasze zespoły i projekt i zawiercie. Także myślę, że może któreś tam w finale coś o złoto może chłopaki pobalczą w tej Warszawy. No dawno nie mieli, to może im się teraz uda. A jak pani Jasiu mówiłem, telewizor sobie kupiłem duży, żebym widział dużych, porządnych chłopaków. Życzę państwu miłego weekendu. Pozdrawiam, stały słuchacz Jurek.
1: Bardzo dziękujemy. Ja oczywiście pamiętam o tym, że są siatkarskie finały Ligi Mistrzów. Dwa polskie zespoły, mecze w sobotę, dwa mecze w niedzielę i mam nadzieję, że jakiś fajny medal tam będzie. Chociaż lekko nie będzie, dlatego że i Włosi, i Turcy to naprawdę mocne zespoły.
0: Trzymamy kciuki.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: 1899 z kodem taniej o 400 zł. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.

0: Zabawa to będzie. Od 18 będzie po tańcówkach, chociaż właściwie u nas cały czas jest wesoło. Za 10:10 Piotr Sporakowski. Dzień dobry, u ciebie też będzie wesoło, jesteśmy przekonani.
1: Dzień dobry, no właściwie wszystko powiedziałeś.
2: No poczekaj, Piotrze. Czy będziesz miał prezent dla Zosi gorącej?
1: Pewnie, że tak. To
2: no
1: chyba jasne.
2: Wszystko jasne. No i
1: dla gorącej jasne. Zosi.
2: Tylko
0: czyli cały czas czekamy na zgłoszenia.
1: Tak, no oczywiście, że tak. Zapraszam do telefonowania i mówienia, dlaczego to pani Zofio powinna dostać te nagrody, dlaczego jest pani gorąca. Albo, no przynajmniej, nie wiem, czy lubi pani Zośkę, ale zimną, ale też można.
0: Nie, nasze gorące Zosie nie lubią tej zimy.
2: 22 444 4004, proszę się zgłaszać, Piotr Sporakowski po 10:00. Dziękujemy, miłego weekendu, Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Bye.

0: autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Dzisiaj nasze spotkanie zacznie się powitaniem zespołu Happy End, czyli piosenką Jak się masz, kochanie, po czym usłyszymy maturę czerwonych gitar, a teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślak, zapraszam. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich. W Gdańsku coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe, przyznaje wiceprezydentka Monika Habior.
13: Widzimy wzrost prestiżu tych szkół branżowych i technicznych. Inwestycje, które w ostatnich latach w Gdańsku zasiliły te szkoły, to ponad 100 milionów złotych.
12: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek na Pomorzu mają 4 tygodnie. A wczoraj ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli oraz zerówek w szkołach podstawowych w Gdańsku. Wnioski należy wypełnić do 20 maja. Jak informuje magistrat, w miejskich oddziałach przedszkolnych i zerówkach wciąż jest ponad 1200 wolnych miejsc. Seniorka z powiatu nowodworskiego przez kilka miesięcy utrzymywała kontakt z mężczyzną poznanym na portalu społecznościowym. Oszust, podający się za włoskiego marynarza, wykorzystał zaufanie 72-latki i pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej 140 tysięcy złotych. Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Szczegóły za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: Na słońce trzeba poczekać do przyszłego tygodnia. Od środy ma być więcej pogodnego nieba i zrobi się trochę cieplej. W najbliższych dniach przyda się cieplejsza kurtka i parasol. Dziś niebo przykryte chmurami z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotno pad deszczu. Na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 do 14 stopni. Wiatr w czasie burzy w porywach do 60 km na godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. 15 maja jest ważny z wielu powodów. Dla nas najważniejszy to zimna Zośka, której Radio Pogoda nie neguje, ale próbujemy zrównoważyć jej efekt poszukiwaniami gorącej Zośki. Jeżeli nie słuchali Państwo porannego programu Radia Pogoda, nie szkodzi. Wyjaśnię, o co w tym chodzi jeszcze przed 11, a za niespełna pół godziny usłyszymy kolejny odcinek cyklu Technicznie Proste. Jego autor, Wiktor Niedzicki, zwykle pojawia się w studiu Radia Pogoda nieco wcześniej. Dziś pewnie też tak będzie. A za chwilkę remanent tygodnia rozpocznie się śpiewająco.

0: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Farmaceuty i Dzień Opiekuna Medycznego, więc dzisiaj i w ciągu najbliższych dni zapewne także można im składać życzenia, bo przecież i tak główne uroczystości przeniosą się na weekend, kiedy jest szansa na troszkę mniej codziennych zajęć. Wczoraj, zaraz po piosence Krzysztofa Krawczyka Za Tobą pójdę jak na bal, wśród nagrań pogodnego automatycznego sekretarza Radia Pogoda, pojawiło się takie.
1: Sobotę współorganizuję bal, będę bawić się, mam nadzieję, że wszyscy inni też. Tak, tą sobotę robię bal nie na 100 par, ale na 110 osób. I będzie też moja pani farmaceutka Wiola i Małgosia, tylko Martusi nie będzie. Ale najlepszy antybiotyczek to ze swojego ogródka czosnyczek.
0: To prawda.
1: A wszystkim farmaceutom wszystkiego pięknego. A opiekunom medycznym to pozdrawiam moich kolegów i koleżanki. Dnia pięknego i balu cudnego.
0: Tego właśnie Radio Pogoda życzy pani, pani gościom, farmaceutom i opiekunom medycznym i jeszcze zabawy na 110 jutro, a nie tylko na 102.

0: Mamy piątek, więc konieczne jest, żebyśmy spotkali się z Wiktorem Niedzickim, żeby dowiedzieć się czegoś o tym, co się dzieje w świecie nauki. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, Piotrze. Kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Pogoda. Dziś będzie o piranii.
0: Takiej żywej?
1: No nie.
0: No dobrze, za 10 minut dowiemy się, dlaczego akurat o piranii będzie Wiktor nam opowiadał.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki, technicznie proste. Dzisiaj pirania w głównej roli.
2: Jak wszyscy wiedzą, pirania to drapieżna ryba, która żyje w rzekach Brazylii.
1: I nikomu nie odpuszcza, tak.
2: W Polsce pojawiła się nowa pirania. Tym razem to nie jest ryba, a pojazd inspekcyjny pirania opracowany na Politechnice Gdańskiej. A ta konstrukcja została przetestowana na Martwej Wiśle pod Sobieszewem. Z pewnością wszyscy słyszeli o podwodnych atakach na rurociągi i kable energetyczne. Oznacza to, że poza walką z zagrożeniem z lądu i powietrza musimy zapewnić sobie bezpieczeństwo instalacji podwodnych. No owszem, można wysłać nurków, ale mogą oni natrafić na pułapki, które zastawia przeciwnik. A roboty? No to tylko metal i elektronika. Pojazd Pirania ma służyć do monitorowania rurociągów, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Zwykle taka infrastruktura krytyczna leży na dnie morza, a tam jest bardzo mało światła. Pirania jest zatem wyposażona w kamery pracujące w warunkach niskiego oświetlenia oraz systemy ultradźwiękowe i nawigacyjne. Cały pojazd ma blisko 1,5 metra długości i masę około 50 kg, czyli trochę mniej niż człowiek. Żyjemy w niespokojnych czasach. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i firma Radmor S.A. zadziałali bardzo szybko. Zrealizowali cały pomysł w ciągu zaledwie 5 miesięcy. No niesamowite jak na nasze warunki. Pirania podczas prób bez trudu zlokalizowała obiekty schowane pod wodą, wykonała zdjęcia i obrazy z sonaru oraz bezpiecznie powróciła do punktu startu. Naukowcy z Gdańska już pracują nad rozwojem tej konstrukcji. Między innymi zamierzają ją wyposażyć w manipulator i dodatkowe czujniki. Warto zauważyć, że Pirania nie jest pierwsza. Na Politechnice Gdańskiej powstał już system obrony przeciwminowej Głuptak, który stanowi wyposażenie polskich nowoczesnych niszczycieli min. Niedawno zaprezentowano również system Tukan, który służy do identyfikacji obiektów niebezpiecznych. No, miejmy nadzieję, że Pirania, która nie jest drapieżna, tak jak jej imienniczka, szybko trafi do codziennej służby na morzu.
1: Powiedziałbym, że to jest pirania obronna nawet.
2: Tak, ale też może pokazać zęby.
1: No to życzymy Piranii jak najmniej pracy, chociaż także życzymy, żeby ta praca, jeśli już będzie, była skuteczna. Wiktor Niedzicki, technicznie proste, pojawią się za tydzień w Radiu Pogoda, jak zwykle około 10:30.
2: Do usłyszenia.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

Obiecałem wyjaśnienia dotyczące gorącej Zośki, której poszukuje Radio Pogoda. Próbujemy wykazać, że zimna Zośka to tylko w kalendarzu, bo w życiu Zośki są gorące i jeśli mogą to Państwo potwierdzić, to bardzo proszę o telefon do Radia Pogoda, zwłaszcza od pań noszących to piękne imię. Mam tu nagrodę dla pani Zofii, która zabrzmi najbardziej przekonująco, że wcale nie jest zimna, jak ta z kalendarza, tylko jest pełna ciepła, uroku i pogody ducha. Jeżeli Państwo taką Zosię znają, proszę jej powiedzieć, że Radio Pogoda może właśnie jej poszukuje, żeby wręczyć fantastyczne nagrody, dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda oraz nasz granatowy kubeczek. Zygmunt Heizer i Asia Kruk prezentują te nagrody na profilach społecznościowych Radia Pogoda, a ja na wszelki wypadek podam telefon 22 444 4004. Wystarczy zadzwonić i powiedzieć, dlaczego pani Zofio jest przeciwieństwem zimnej Zośki.

0: trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą.

0: najtańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 000 zł. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na Develi.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

Już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem dwa wielkie rzeczy.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki,

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Nie dokazuj Marka Grechuty oraz Ryby, Żaby i Raki w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda będzie słychać już za parę minut, zaraz po naszych wiadomościach.
1: Wiadomości z Gdańska.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ulica Pułkownika Dąbka w Gdyni zostanie rozbudowana. Władze miasta podpisały już umowę z wykonawcą. Prace obejmą odcinek drogi łączący Oksywie z Obłużem położonym między skrzyżowaniami Zderdowskiego i Andersa. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni skrzyżowań oraz budowę dodatkowego wiaduktu. Dalej będziemy walczyć o poszerzenie granic miasta, zapowiada prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski. Negatywną opinię w sprawie powiększenia miasta kosztem gminy Tczew wydała wojewoda pomorska, ale jak podkreśla prezydent Brzątkowski, ostateczna decyzja i tak należy do Rady Ministrów. Już w najbliższy weekend muzea i instytucje kultury otwierają swoje drzwi na amatorów nocnego zwiedzania. Z okazji Nocy Muzeów w Muzeum Emigracji w Gdyni można będzie zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości.
6: Będzie można przenieść się w czasie do Gdyni lat 30.
5: W nocnej podróży po muzealnej Gdyni można będzie też odwiedzić m.in. hale targowe, Muzeum Kart do Gry, a nawet okręt podwodny. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku, a szczegóły za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
5: Dziś przewaga chmur, do tego przelotne opady deszczu, lokalnie też burze, a podczas burz silny porywisty wiatr. Od 11 do 14 stopni mają wskazywać termometry w regionie. Noc rzeźka będzie około 5 stopni w Trójmieście i też będzie padać. Jutro pogoda bez większych zmian, w niedzielę też. Pogoda ma się poprawić w połowie przyszłego tygodnia, będzie wtedy więcej słońca i zrobi się cieplej.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
4: Poszukiwania gorącej, pogodnej Zośki nie ustają i wczesnym popołudniem powinni ją Państwo usłyszeć w Radiu Pogoda. Wcześniej, za jakieś 10 minut w remanencie tygodnia, wrócimy do środowych opowieści o zdolnościach Państwa domowych zwierząt. Za pół godziny natomiast posłuchamy piosenki, której wykonawca jest jakoś powiązany z poniedziałkową rocznicą urodzin Marino Mariniego. Jak to się okaże? Ale najpierw mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Marka Grechuty, Krystyny Sienkiewicz i Toma Jonesa.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: remanencie tygodnia wracam teraz do środy, kiedy zapytałem Państwa o to, czy Państwa domowe zwierzęta lubią się uczyć i czego się nauczyły ostatnio albo przedostatnio. Wśród telefonów pojawił się też taki, że tak powiem, odwrotny.
1: Ponoć pieski uważają nas za swoją część stada. Takie trochę większe, dziwne pieski. A że też jestem ssakiem, tak jak moja zajka, to moja zajka nauczyła mnie kochania pomimo wszystko. Moja zajka nauczyła mnie, że jedzeniem zdecydowanie lepiej się dzielić. Nauczyła mnie tarzania się w trawie. Uświadomiła mi, że nie tylko ja lubię być smyrkana po grzbiecie. Kiedyś miałam gąskę Violę, która pięknie rozwijała swoje skrzydła i bardzo często ją naśladuję, bo trzeba rozwijać to, co się ma. Miałam też rybki, ale już więcej nie będę miała, bo skubańce nie chciały mnie nauczyć pływać i do tej pory nie potrafię. Więc wszystkie zwierzęta są cudne, uczyć je też można, ale kurczę, ileż pięknego możemy nauczyć się od nich. Chyba warto. A jeszcze dzięki koniowi umiem skakać wysoko. Koniowi, koniu? Trudno, byleby nie na słoniu.
0: Dzięki koniowi, ale na koniu. Oczywiście, że warto się uczyć od zwierząt. Obserwacja przyrody zawsze daje dobre efekty i jest inspirująca, o czym nieraz wspominał Wiktor Niedzicki w swoim cyklu Technicznie Proste. A z tymi rybkami, proszę drogiej słuchaczki, to nie tak, że nie chciały nauczyć pływać. Po prostu bały się, że jeżeli pani zajmie im akwarium, to dla nich nie będzie miejsca, a dom to jednak ważna sprawa.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Piłkarska piosenka Marii Koterskiej w Radiu Pogoda. Taką piosenkę też można sobie wybrać, jeżeli się Państwu spodoba i wiążą się z nią wspomnienia, to dlaczego nie? Asia Kruk zaprasza w niedzielne popołudnia do słuchania moich najpiękniejszych melodii, w których rozmawia z członkami Klubu Pogodnych Ludzi właśnie o wybranych przez nich piosenkach, bo za tymi wyborami kryją się czasem fascynujące opowieści. Jak będzie w tę niedzielę? Jakie piosenki wybrał niedzielny rozmówca lub niedzielna rozmówczyni Asi Kruk? Przekonamy się w niedzielę o 14. Dodam tylko, że do Klubu Pogodnych Ludzi przyjmujemy codziennie popołudniami. Wojtek Babiarczyk zrobi to jeszcze dzisiaj po południu.
1: Reklama.
2: A ty niesiu światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.

0: Zwykle w piątkowe, późne przedpołudnie wybieram jedną piosenkę, która rzadziej się pojawia na antenie Radia Pogoda, a o którą Państwo proszą w swoich telefonach. Wiem, że powoli to idzie i czasami trzeba długo poczekać, ale w końcu to się dzieje. I dzisiaj taka piosenka, która wiąże się też z rocznicą urodzin Marino Mariniego. W tym roku one przypadły w poniedziałek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Na przełomie lat 50. i 60. Marino Marini był bożyszczem w Polsce u nas. I cały repertuar Mariniego w tamtych latach to był przebojami. Na prywatkach wszystko było na płytach pocztówkowych, tańczyło się te utwory, a największym przebojem wtedy było 24 tysiące pocałunków. Panie redaktorze, solówka na perkusji tam to była wzorcem dla wszystkich młodych chłopaków, którzy marzyli o tym, żeby grać na perkusji. 100 spałek miał perkusista Mariniego i walił, no niesamowicie. To było coś, gdzie wszystkie zespoły starały się brać wzorce. Nawet czerwono-czarny, wszystkie kapele big-bitowe grały utwory Mariniego. Szkoda, że w ogóle te utwory zanikły, bo to wszystkie piękne, melodyjne. Warto by było jeszcze sięgnąć po większość tych utworów. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Waldek z Konstancina.
0: Nawzajem pozdrawiam, panie Waldemarze. No to sięgnijmy po te 24 tysiące pocałunków, ale w wykonaniu Adriano Celentano, bo wersji Marino Mariniego nie udało mi się znaleźć, a Adriano Celentano napisał 24 mila baci, więc może to o niego chodziło.

0: może ja teraz troszkę a propos tego dobrego humoru. We wtorek świętowaliśmy Dzień Limeryków w taki szczególny sposób. Bardziej zajętym słuchaczom zaproponowałem wymyślenie lepieja, czyli dwuwiersza zaczynającego się słowem lepiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Lepiej cieszyć się drobiazgami.

0: ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
15: Lidl, to się opłaca.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: 4,99 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Została ostatnia reklama.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Chłopcy radarowcy już lada chwila staną na czatach. Nie mówię o tym, co na drogach, tylko o tym, co w piosence Andrzeja Rosiewicza. Potem usłyszymy zespół The Real Thing. Natomiast zanim to wszystko się wydarzy, proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
11: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczęła się rekrutacja do gdańskich szkół ponadpodstawowych. Na uczniów klas ósmych czeka ponad 5 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych, a oferta obejmuje ponad 70 zawodów, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
13: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
12: Na stronie edugdańsk.pl dostępny jest przewodnik po szkołach ponadpodstawowych w mieście. W przyszłym tygodniu powinny się zakończyć prace przy podporze mostu Sienicki w Gdańsku od strony Śródmieścia. Następnie sprzęt zostanie przeniesiony w rejon podpory na Wyspie Portowej. Równolegle trwają przygotowania do zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji mostu nad lustrem wody. Remont potrwa jeszcze rok. Doktor Alicja Mikołajczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego znalazła się w gronie 12 laureatów tegorocznej edycji Lush Prize, nagrody przyznawanej za badania i inicjatywy zmierzające do ograniczenia testów na zwierzętach. Doktor Mikołajczyk to pierwsza laureatka z Polski w historii tej nagrody.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: Jeśli wybieracie się w sobotę na noc muzeów, to ubierzcie się ciepło i na wszelki wypadek zabierzcie parasol. W nocy z soboty na niedzielę temperatura będzie w okolicach 5-6 stopni. W planach są też opady deszczu. Dziś się też popada, a na wschodzie regionu zagrzmi i mocniej powieje. Od 11 do 14 stopni pokażą termometry. Jutro też niebo przykryte będzie chmurami. Poprawa pogody w przyszłym tygodniu.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Dzisiaj próbujemy wykazać, że Zośki wbrew nazwie dnia w połowie maja wcale nie są zimne. Są ciepłe, uśmiechnięte, urocze. W każdym razie takiej poszukujemy. A czy znajdziemy? Okaże się za 10 minut. Potem wspomnimy sobie Trini Lopeza, piosenkarza, którego talent dostrzegł nawet sam Frank Sinatra. Już Państwo słyszą, że do akcji ruszyli chłopcy radarowcy.

0: Gorąca Zośka w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, nie przeszkadzam?
2: Nie, dzień dobry.
1: Pani Zofio, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia imieninowe od Radia Pogoda.
2: Jejku, dziękuję. Ale się cieszę.
1: Posłuchajmy sobie czegoś razem, dobrze?
2: Oczywiście, z miłą chęcią. Dzień dobry, z tej strony Gorąca Zośka, Żadna Zimna Zośka. Proszę Państwa, zgłaszam się z powodu moich imienin. Mam też również dzisiaj urodziny, także 2+1. Wszystkim Zosiom życzę wszystkiego dobrego, samej sobie również życzę wszystkiego najpiękniejszego, zdrowia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, redakcję i wszystkie Zośki.
1: Pani Zosiu, dziękuję za pozdrowienia. Odwzajemniamy oczywiście to pozdrowienia. Proszę przyjąć jeszcze życzenia urodzinowe.
2: Dziękuję ślicznie. Nawet nie wiedzą Państwo, jak ja się cieszę.
1: A teraz proszę wyjaśnić, czy trudno jest być Gorącą Zośką?
2: Nie trudno. Trzeba mieć pogodę ducha i to słońce w środku.
1: A jak to zrobić, żeby mieć słońce w środku?
2: No trzeba być Gorącą Zośką przede wszystkim i tych ludzi nagrzewać dobrą energią.
1: O, dostrzegać to, co dobre, tak? Po prostu. Pozytywne myślenie też wchodzi w grę?
2: Tylko i wyłącznie.
1: To może spróbuję być Gorącą Zośką. A co mi tam?
2: Naprawdę wszystkie Zośki pozdrawiam.
1: Pani Zosiu, dla pani mam granatowy kubeczek Radia Pogoda.
2: Jejku, dziękuję, ale będzie kawka.
1: Ale to nie wszystko, bo jeszcze mam, żeby ta kawka była z czystej wody, dzbanek filtrujący wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda.
2: Jejku, no coś nawet pan nie wie, jak się przyda. Słuchamy Państwa w pracy codziennie. Tu koleżanki też słuchają, także będziemy korzystać.
1: Pani Zosiu, czyli impreza w pracy już była, tak? Czy będzie dopiero?
2: Tak, były ptysie. Przyniosłam, poczęstowałam. Kawka też już była.
1: No to teraz jeszcze pogoda. Radio Pogoda oczywiście. Proszę się bawić i wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji urodzin i imienin.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie Państwu. Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Gorąca Zośka w Radio Pogoda.
1: Poszukiwania kolejnej gorącej Zośki ciągle trwają. Czekamy na zgłoszenia Zofii, które wcale nie są zimne. Telefon Państwo znają 22 444 4004. Pana Maria.

0: Edward Hulewicz, oczywiście za zdrowie pań Zofii dzisiaj, ale to dopiero wieczorem. Teraz, 20 minut po południu prawie. Poszukiwania gorących złość trwają od rana. Na razie znaleźliśmy dwie gorące, pogodne i rozmowne, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. A gorącego Zofiana nie poszukujemy, bo taki właśnie Zofian jest męski odpowiednik imienia Zofia. A swoją drogą ciekawe, czy jest w Polsce jakiś mężczyzna o tym imieniu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Sprawdziłem rejestr pierwszych i drugich imion męskich i według stanu na 20 stycznia tego roku, tego bieżącego, jest trzech panów, którzy noszą to imię. Zofian. Swoją drogą ciekawe, jak się zdrabnia to piękne imię. Może państwo mają jakiś pomysł. A przy okazji, Zofia to pod względem popularności 15 imię w naszym kraju. Jako pierwsze nosi je prawie 360,5 tysiąca pań. Wszystkim paniom dzisiaj wszystkiego dobrego z okazji ich imienin, a tym, które jeszcze obchodzą dzisiaj urodziny, również z tej okazji.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik.
12: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Została ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Poświęćmy teraz chwilkę Triniemu Lopezowi, amerykańskiemu piosenkarzowi o meksykańskich korzeniach. Zaczynał w latach 50., ale prawdziwa sława przyszła, kiedy pod koniec 62. roku wziął udział w przesłuchaniach do grupy The Crickets, która poszukiwała wokalisty na miejsce po tragicznie zmarłym Buddym Hollym. Nie udało się, ale wystarczyłoby, znalazł zatrudnienie w nocnym klubie PJ's i tam usłyszał go Frank Sinatra, który akurat założył swoją wytwórnię płytową i po rozmowie z młodym wokalistą podpisał z nim płytowy kontrakt. Już pierwszy album Trini Lopez at PJ's okazał się sukcesem, między innymi dzięki piosence If I Had a Hammer. To był pierwszy i chyba od razu największy przebój Trini Lopeza w całej jego karierze. If I Had a Hammer dotarł do pierwszych miejsc list przebojów w 36 krajach. Potem pojawiły się następne popularne melodie, na przykład Lemon Tree.

Rini Lopez nie zapomniał też o swoim latynoskim pochodzeniu. Jego rodzice byli Meksykanami i nagrywał czasami albumy zawierające piosenki, które kojarzyły się z jego krajanami, na przykład Ameryka, z musicalu West Side Story.

Trini Lopez nagrywał także znane latynoskie piosenki ludowe jak La Bamba czy Guantanamera, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda, wspominając go w 89. rocznicę urodzin artysty.

Ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: tyle, bo tyle mi wolno. Z najlepszymi życzeniami od Radia Pogoda dla wszystkich, Zofii.
1: Radio Pogoda.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Została ostatnia reklama.
22: To nie może być przypadek.
23: Nie! To Kaufland Card Extra!
24: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Reklama.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
15: Najpiękniejsze melodie Heleny Majdaniec, Jutro będzie dobry dzień oraz Ewy Śnieżanki, Znajdę miłość, zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut. Teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
16: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł. 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł. 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł. 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
17: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
16: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
18: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio, tutaj na scenie, rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
16: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
19: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
16: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
16: Popołudnie i wieczór z burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Słyszeli Państwo, prawda? Polacy zaczęli się ruszać. No i dobrze, bo ruch to przecież zdrowie. A dziś oprócz imienin Zofii jest mnóstwo innych okazji do obchodzenia i za chwilkę o jednej z nich przypomni słuchaczka Radia Pogoda. Będzie też ciąg dalszy poszukiwań zdrobnienia imienia Zofian, który jest męskim odpowiednikiem Zofii. No i padnie pewna propozycja zabawy. Ale przede wszystkim będą najpiękniejsze melodie. Zaczniemy od przebojów Heleny Majdaniec i Ewy Śnieżanki.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Dzisiaj wśród świąt jest mnóstwo okazji do obchodzenia Święta Polskiej Muzyki i Plastyki. Codziennie obchodzimy w Radiu Pogoda Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. No nie, tego nie obchodzę, ale jest też dzień dojazdu rowerem do pracy, tylko nie wiem, czy go obchodzę, czy raczej objeżdżam. Mniejsza z tym, no i oczywiście gorąca Zośka. A jest także Dzień Niezapominajki. Dzień dobry.
1: Jestem Mira. Z radością i dobrym słowem pozdrawiam pana Piotrze i wszystkich, którym Radio Pogoda jest bliskie. Kochani, niech szczęście wam przynosi każdy dzień. Dziś taki dzień, kiedy Polska Niezapominajka zachęca nas, abyśmy zatrzymali się na chwilę i obdarowali uśmiechem bliskich i przyjaciół. Nie tylko. Mam w dłoniach mały bukiecik błękitnych niezapominajek. I tak symbolicznie daruję wszystkim ten bukiecik z bajek. Bądźcie silni i podążajcie słoneczną stroną życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam wzajemnie pani Miro. Na tyle pięknych propozycji mogę tylko powiedzieć nawzajem. Dzień Niezapominajki to polska propozycja, no i ze wszechmiar aktualna, bo nie tylko ruch to zdrowie, spotkania z przyjaciółmi także. To może dla nich niezapominajki w formie piosenek. Proponuję, żeby każdy sam wybrał piosenkę, którą chętnie obdarowałby przyjaciół, a potem na przykład zaśpiewał ją im przez telefon.

Dana Lerska tak pięknie śpiewała o maju, a ja teraz o wrześniu, z czym wiąże się nasza nowa propozycja. 8 września mija 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. I tak sobie pomyśleliśmy w Radiu Pogoda, że wcześniej można by znaleźć sobowtóra Krzysztofa Krawczyka. Okazja przecież jest niepowtarzalna niemal. I właśnie w tej sprawie liczymy na Państwa. Poszukujemy osób, które czują, że są idealnym wcieleniem Krzysztofa Krawczyka. Głos, wygląd, zachowanie, a może wszystko naraz, wypisz, wymaluj, przypominają artystę. Jeżeli znają Państwo takie osoby, albo są Państwo taką osobą, proszę wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej kontakt@radiopogoda.pl. kontakt@radiopogoda.pl. Wszystkie potrzebne informacje znajdą też Państwo na stronie radiopogoda.pl w zakładce Polecamy.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Została ostatnia reklama.
19: Dziś w Wyborczej. Kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata. Wyczekiwane premiery, festiwale i wystawy, na które warto się wybrać. Przewodnik kulturalny dziś w Wyborczej.
20: Reklama.

0: Małe tęsknoty nie wykluczają życzeń, zwłaszcza jeśli okazja jest wyjątkowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić gorącą babcię Zosię, która dwa dni temu obchodziła swoje 91. imieniny, a dzisiaj obchodzi imieniny. 91. urodziny. Aha. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Oczywiście pozdrowienia przekazane, jak pan słyszał, a jutro i pojutrze między 10 a 14 tych życzeń i pozdrowień dla Zofii i Zoś i nie tylko, na pewno będzie znacznie więcej u Roberta Janowskiego w koncercie życzeń. Ustaliliśmy jakiś czas temu, że formą męską imienia Zofia jest Zofian i noszą je trzy osoby w Polsce. Byłem ciekaw, jak to imię męskie się zdrabnia, czy można zdrabniać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zdrobniale Zofian będzie Zofik. No inaczej to chyba nie. Chyba Fionek nie będzie.
0: Chyba nie.
2: Zofik, pozdrawiam. Zbyszek z Wiliczka Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Zofik mówi pan, bo mnie przyszło do głowy Zosiek. No nic, teraz nie będzie problemu z imieniem, bo piosenka będzie do Izabeli, na pewno.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Śpiewała Wiesława Drojecka. Walczyk pewnie też się pojawi podczas potańcówki z Radiem Pogoda po 18, więc można skorzystać z naszego muzycznego towarzystwa, jeśli państwo mają w planach jakieś przyjęcie u Zofii na przykład. Wcześniej w Radiu Pogoda pojawi się Wojtek Babiarczyk, który dotrzyma państwu towarzystwa od 14, a ja życząc udanego całego weekendu zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek od 10.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na UniCredit.

nie lękają się nas. Drzewa ogromne jak wieże wchodzą przemocą do miasta.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Została ostatnia reklama.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zobacz.

0: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy. Benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
0: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
3: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiekowani. Opiniowani przez środowisko sędziowskie.
0: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
4: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum. Mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
0: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
1: Pogoda.
0: Na niebie chmur coraz więcej, w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju burze. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.

4 minuty po godzinie 14. Drodzy Państwo, jakby na to nie patrzeć, coraz to bliżej do weekendu. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w to piątkowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. No i od razu od takiej zaczynam. Andrzej Rybiński, Nie liczę godzin i lat.

czerwone gitary Anna Maria. Dzisiaj tak naprawdę Zofia gra pierwsze skrzypce. Dzisiaj zimnej Zośki, ale my po godzinie 15 w Radiu Pogoda szukać będziemy tej gorącej, rozgrzanej Zośki. Szczegóły zdradzę Państwu już za kilka minut. Także dzisiaj w piątkowe popołudnie pojawi się Państwa ulubiona zabawa, czyli ani tak, ani nie. 5 pytań. Państwo muszą na te pytania odpowiedzieć, nie używając słów tak lub nie. A do wygrania nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, do tego jeszcze książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. To naprawdę nie koniec atrakcji, o nich będę Państwu na bieżąco przypominał. No a teraz jeden z moich ulubionych polskich zespołów. Zawsze mam wielki sentyment do tego zespołu i do ich muzyki. Przed Państwem Nie bójmy się wiosny i Bemi Beck.

0: To była krótka wizyta w kawiarence na Małej Czarnej. Olgierd Buczek, nie ma miejsca w kawiarence. To już prawie 19 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo w to piątkowe popołudnie Radia Pogoda. To już za moment pojawi się nie tylko muzyk, ale także były kierowca rajdowy. Są Państwo ciekawi, o kim mowa? Szczegóły już za moment. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji. Skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.

Mama Leona i włoska gwiazda, która ukrywa się pod pseudonimem Bina. Ten wielki przebój później zaśpiewał między innymi Drupi. Tu radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. Za 29 minut będzie 15, a skoro początek weekendu, to po godzinie 18 w Radiu Pogoda zaczyna się potańcówka. No i na pewno nie zabraknie, drodzy Państwo, takich przebojów jak choćby ten. To Chubby Checker, a także Gibson's Brothers. Gorąco Państwa zapraszam na tą dzisiejszą potańcówkę. Zaczynamy parę minut po godzinie 18. A w Radiu Pogoda powracam z wielką przyjemnością do tych najpiękniejszych polskich melodii lat 70. To teraz słynny Żółty Liść i Janusz Laskowski.

Zofia Kocówna, Jerzy Wasowski. O miłości, ale drodzy Państwo, w takie piątkowe popołudnie to można się również zakochać w tych najpiękniejszych melodiach. To już za moment jeden z najpiękniejszych kobiecych głosów lat 70., który był bardzo popularny nie tylko za oceanem, ale także w Europie. To będzie Karen Carpenter. Gorąco Państwa zapraszam, zatem proszę zostać koniecznie z nami i podelektować się tym niezwykłym kobiecym głosem.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Lato w Half Price.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Kupisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach. 15 pora na wiadomości.
7: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
8: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
7: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
9: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
7: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
10: Za kogo się przebraliście w tym roku?
11: No za żółwie ninja.
12: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
13: Kapsel. No
10: to jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
13: Tak.
10: A skąd ci majstrowie?
13: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
14: Ja najlepszym kołem jest!
10: Klucze do miasta przekazane?
15: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
10: Kraków już w waszych rękach teraz.
12: Tak.
7: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
2: Co jest grane w Gdańsku?
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Scena Teatru Miejskiego w Gdyni wraca na Dar Pomorza. Będzie dostępna tylko przez kilka wtorkowych wieczorów maja, czerwca, lipca i sierpnia. W tym sezonie pod żaglami prezentowane będą trzy tytuły: Żeglarz, Jądro Ciemności oraz Tango na Pełnym Morzu. Pierwszy spektakl już 19 maja. 16 maja odbędzie się Europejska Noc Muzeów. W programie Gdańskiej Nocy debiutuje PTTK. Z tej okazji odbędą się bezpłatne spacery tematyczne z przewodnikami, podczas których ożyją gdańskie legendy, historie domu Szumanów, Fahrenheitów i inne niezwykłe opowieści z dziejów miasta. Podczas Nocy Muzeów w oddziale etnografii będzie można odkryć świat pomorskiego rękodzieła i tradycji. W programie m.in. otwarte warsztaty haftu, w trakcie których będziecie mogli porozmawiać z twórczyniami, obserwować ich pracę i wspólnie z nimi haftować.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
7: Na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Popołudnie z burzami we wschodniej połowie kraju i te burze przyniosą ochłodzenie.
6: To już 5 minut po godzinie 15. Piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. A dzisiaj Zofia gra pierwsze skrzypce, dzisiaj tak zwanej zimnej Zośki, a my od samego rana w Radiu Pogoda szukamy tej gorącej Zośki. To jeśli jakaś gorąca Zośka nas teraz słucha, to bardzo proszę o kontakt i o telefon 22 444 40 04, a może ktoś z rodziny zna, mama, siostra, ciocia, żona jest taka gorąca i taka wspaniała i ma na imię Zofia, to proszę też nas o tym koniecznie poinformować. No i mamy dla Państwa nagrodę dla Zofii, to nasz cudowny dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda, a także nasz granatowy kubek czeka. 22 444 4004 czekamy na gorącą Zośkę. A w Radiu Pogoda teraz Irena Santor.

Jeśli mało Państwu takich gorących, tanecznych numerów, no to zapraszamy dziś w Radiu Pogoda po godzinie 18 po tańcówkę i tam obiecujemy Państwu cały ocean takich gorących, piątkowych rytmów. A w Radiu Pogoda teraz 12 minut po godzinie 15, to przed Państwem teraz artysta tak naprawdę wielu talentów. Był nie tylko wokalistą, ale także utalentowanym saksofonistą, perkusistą, aktorem i artystą kabaretowym. Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że był samoukiem. Przed Państwem Andrzej Zaucha.

0: bum, bum. Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki w piątkowe popołudnie w Radiu Pogoda. To już prawie 20 minut po godzinie 15, a my od samego rana w Radiu Pogoda szukamy gorącej Zośki, no bo dzisiaj zimnej Zośki, a my na przekór właśnie szukamy osób, które mają w sobie ogień, które potrafią rozbawić całą rodzinę. 22 444 40 04. Już za kilka minut przekonamy się, kto pojawi się na naszej antenie i czy to będzie gorąca Zośka. Proszę zostać z nami.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
1: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Tak, drodzy Państwo, w to piątkowe popołudnie brzmią te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, a na zegarze punktualnie 15:30.
1: Gorąca Zośka w Radiu Pogoda.
0: Od samego rana szukamy tej gorącej Zośki, bo dzisiaj zimna Zośka, a my na przekór szukamy tej gorącej. Po drugiej stronie telefonu powinna być nie Zośka, ale Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bardzo panią witamy, my szukamy od samego rana gorącej Zośki, ale to może być także państwa mama, siostra, ciocia, żona. No i właśnie dzwoni pani, bo zna pani taką ciocię, co ma na imię Zośka. Zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: I ona podobno ma te wszystkie cechy, że jest taka ciepła, dobra, zawsze potrafi rozgrzać atmosferę, kiedy jest chłodna w rodzinie. To się zgadza?
2: Zgadza się, z zawodu jest nauczycielką, jest bardzo cierpliwa, bardzo towarzyska i do rozmowy, i na wszelkiego rodzaju podróże, i w czasie przygotowań świątecznych. No i w ogóle, jak pamiętam, wszystkie wakacyjne pobyty u cioci, to naprawdę z ciocią no można wszystko. Po prostu jest tak przekochana, tak ciepła, tak no w jej towarzystwie po prostu. Ten czas tak mija i naprawdę do wszystkiego. Przekochana osoba.
0: Czyli krótko mówiąc, pani Agnieszko, z ciocią Zofią to można konie kraść.
2: Wszystko można, tak. Z tą ciocią Zosią wszystko można.
0: To pozdrawiamy ciocię Zosię, a ja mam dla pani, jak znam życie, to te prezenty trafią właśnie do cioci Zosi. To jest nasz piękny dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda i do tego jeszcze dorzucamy nasz piękny, granatowy kubek. W takim razie pozdrawiamy, ściskamy bardzo mocno panią Zosię, no i panią Agnieszkę również. Pozdrawiam gorąco w takim razie.
2: Dziękuję i na pewno przekażę i na pewno się bardzo ucieszę. Bardzo dziękujemy.
0: No to my również bardzo, ale to bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkie Zosie, które właśnie teraz w to piątkowe popołudnie słuchają Radia Pogoda. No i takich cudownych dźwięków to Pro Kontra.

36 lat temu, drodzy Państwo, odbyła się premiera filmu Uwierz w ducha, gdzie główne role zagrali Patrick Swayze i Demi Moore, także Whoopi Goldberg. No, to była chyba jedna z najpiękniejszych piosenek, która w ogóle znalazła się w hollywoodzkich produkcjach. A propos piosenek w filmach i serialach, to już za moment pojawi się Wojciech Młynarski, który napisał m.in. Piosenkę do serialu Droga. Pamiętają Państwo, doskonała kreacja w tym serialu Wiesława Gołasa. Proszę zatem zostać z nami, no i delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club.

0: Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Najpiękniejsze popołudnie tygodnia, czyli to piątkowe, spędzają Państwo z Radiem Pogoda na zegarach. 16:00, pora na wiadomości.
11: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
13: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
11: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
14: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
11: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polski. polskiego pochodzenia, urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro Noc Muzeów w Warszawie. Jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
9: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
11: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
15: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
11: W Noc Muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
12: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Przed nami trzecia edycja Nocy Muzeów w Sopocie. 16 maja chętni będą mogli m.in. wziąć udział w grze terenowej i pokazach na grodzisku, zwiedzić od kulis scenę kameralną Teatru Wybrzeże, czy wziąć udział w warsztatach plastycznych organizowanych przez Państwową Galerię Sztuki. Wstęp wolny lub za symboliczną złotówkę. Z okazji Nocy Muzeów Muzeum Gdańska zaprasza na spotkanie z twórczością Alfonsa Łosowskiego, rzeźbiarza, który wpłynął na kształt dzisiejszego Gdańska. Można będzie zobaczyć blisko 50 prac artysty, wziąć udział w warsztatach rzeźby i kolażu. To wieczorem, a w ciągu dnia można się wybrać na rodzinny piknik zdrowia i uśmiechu organizowany przez Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. W programie bezpłatne badania profilaktyczne, warsztaty, pokazy służb ratunkowych i koncert. Wydarzenie odbędzie się 16 maja na kampusie uczelni. Jest otwarte dla wszystkich mieszkańców regionu.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Przed nami popołudnie i wieczór z burzami. Wszędzie od północy przez centrum i wschód po południe i południowy wschód kraju. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Od jutra już chłodniej.
10: Pięć minut po godzinie 16. Jak znam życie, to są wśród Państwa osoby, które już mogą powiedzieć, że zaczynają weekend i to naprawdę z wielkim przytupem, tylko pozazdrościć, a tym, którym jeszcze pozostała godzina, albo dwie, albo trzy, no to mam nadzieję, że te najpiękniejsze melodie sprawią, że ta praca minie bardzo szybko. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na tą kolejną godzinę piątkowego popołudnia do Radia Pogoda, a na dobry początek Trubadurzy.

nie tylko genialny tekst, ale jeszcze lepsza muzyka. Zbigniew Wodecki, Opowiadaj mi. Tak, tak Państwu nie opowiadamy, ale gramy w to piątkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę Ani tak, ani nie. Do wygrania między innymi nasz kubek niebieski Radia Pogoda. Do tego jeszcze dorzucimy jako nagrodę główną, jak uda się Państwu zdobyć 5 pytań, książkę Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, a zasady naszej zabawy są naprawdę bardzo proste. Jak wspomniałem, 5 pytań będę miał dla Państwa, no a Państwo muszą mi odpowiedzieć, nie używając słów tak lub nie. A dziś przypomnę, pytania będą trochę z filmem, trochę z serialem polskim, ale na razie nic więcej nie będę zdradzał. 22 444 40 04. Już teraz mogą się Państwo zgłaszać do zabawy. A w Radiu Pogoda teraz Trini Lopez.

87 i 8 FM.

0: Cza-cza-cza, Seniorita i Maria Kotarska w Radio Pogoda. 20 minut po godzinie 16, a za 8 minut, drodzy Państwo, zaczynamy zabawę. Ani tak, ani nie. Mają Państwo jeszcze szansę na to, żeby dołączyć do niej. Proszę dzwonić pod 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: zobaczyć nas.
1: Gang Marcela, ojciec żył tak jak chciał. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na zegarach 16:30.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
1: Idealny moment, drodzy Państwo, na to, żeby rozpocząć Państwa ulubiony popołudniowy konkurs, czy też zabawę. Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda, a nagroda główna to cudowna książka Małgorzaty Kalicińskiej. Nostalgia. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Iwona z Otwocka. Dzień dobry, pani Iwono.
3: Dzień dobry, witam.
1: Co tam pani porabia w to piątkowe popołudnie?
3: A w tym się wróciłam dopiero z ogródka.
1: Ach, z ogródka, a w tym ogródku tylko kwiatuszki, czy jakieś nowaliki też są?
3: No nie, kwiaty, same kwiaty tylko.
1: Same kwiaty, czyli rozumiem, że po nowaliki to na bazarek.
3: Oczywiście.
1: Dobrze. Pani Iwono, mam dla pani zestaw 5 pytań. Na te pytania będzie pani musiała mi odpowiedzieć, nie używając słów tak lub nie. Czy wszystko jest jasne?
3: No, rozumiem, jasne.
1: Jeszcze dodam tylko tyle, że na odpowiedź na tych 5 pytań będzie pani miała 30 sekund. Zegar się włączy, kiedy skończy czytać się pierwsze pytanie. Ktoś pani będzie kibicował i trzymał kciuki?
3: No, mąż trzyma kciuki za mnie.
1: Mąż trzyma, jest obok?
3: No nie. Ale wie, że biorę udział.
1: Rozumiem, dobrze, to gdzieś tam będzie mocno trzymał za panią. Powiem pani tylko tyle, że teraz cała Polska również trzyma za panią mocno kciuki. Pani Iwono, w takim razie pełna koncentracja. Uwaga, uwaga, będę czytał pierwsze pytanie. Czy kurkuma to przyprawa?
3: Oczywiście.
1: Przez Toruń przepływa rzeka Warka?
3: Fałsz.
1: Legendarna piwnica pod Baranami znajduje się w centrum Warszawy?
3: Fałsz.
1: Krzysztof Krawczyk śpiewa piosenkę o statku?
3: Oczywiście.
1: Główną rolę w serialu 07 Zgłoś się zagrał Bronisław Cieślak?
3: Oczywiście.
1: No i oczywiście teraz będą wielkie brawa. Zmieściła się pani w tym momencie, skończył nam się czas. W takim razie, pani Iwono, fantastyczne 2 nagrody, czyli nasz piękny radiowy kubek niebieski Radia Pogoda, a do tego jeszcze fajna książka na weekend Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia. Te 2 nagrody trafiają w pani ręce. W takim razie, pani Iwono, cudownego weekendu z najpiękniejszymi melodiami.
3: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

Andy Williams, jego głos, drodzy Państwo, został uznany przez prezydenta Ronalda Reagana za skarb narodowy. Za 22 minuty będzie 17. Cały czas razem z Państwem Radio Pogoda w to piątkowe popołudnie. A propos naszych cudownych polskich głosów, to jeszcze przed 17 pojawi się m.in. Karin Stanek, pojawi się Elenia, także Hanna Rek. Zatem proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13

0: Kaja, Jysk,
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Alerty przed burzami pierwszego stopnia obowiązują praktycznie w całej Polsce. Na burze z silnym wiatrem trzeba uważać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa dolnośląskiego i lubuskiego oraz części Wielkopolski. A w Warszawie na trasie S2 utrudnienia między węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko, zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Późne piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, do których powrócimy już po wiadomościach, bo na zegarach 17.
9: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort Edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
9: Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
11: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
9: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole.
12: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał. Jeszcze bardziej.
9: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
13: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
9: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w trzech turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
10: Pogoda.
9: Burze w pasie od północy przez centrum, wschód, po południe i południowy wschód kraju. A na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Jutro już chłodniej.
8: Cztery minuty po godzinie 17:00 to wspólnie z Państwem zaczynam tą ostatnią godzinę piątkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się raz jeszcze bardzo nisko. Już za kilka minut powiem Państwu o tym, jak dołączyć do klubu pogodnych ludzi. A na dobry początek tego późnego piątkowego popołudnia Michał Hochman.

Nie wiem jak Państwo, ale ja przy tej piosence się po prostu rozmarzyłem. Demis Roussos w Radiu Pogoda. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w 79 roku ten grecki artysta pojawił się na koncercie właśnie w Sopocie na festiwalu i zatańczył na scenie razem z Ireną Dziedzic. No i właśnie to wydarzenie stało się już takie kultowe i wielokrotnie wszyscy wspominają ten jej występ. Podobno niektóre panie zazdrościły, i to koleżanki z pracy, Irenie Dziedzic, że mogła zatańczyć z tym greckim artystą. 12 minut po godzinie 17, tu Radio Pogoda w piątkowe, późne już popołudnie, a za kilka minut ktoś z Państwa otrzyma naszą cudowną legitymację klubu pogodnych ludzi, a cały czas mogą się Państwo zgłaszać do naszego klubu. Wystarczy zaglądnąć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo zadzwonić i zgłosić się do naszej radiowej sekretarki pod 22 444 40 04. No a teraz w Radio Pogoda Natasza Zylska.

0: Hanna Banaszak i Pogoda Ducha. W Radiu Pogoda też dbamy o tego ducha, żeby zawsze u Państwa był pozytywny. No, mam nadzieję, że już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi i komuś wręczymy tą naszą wspaniałą legitymację. 22 444 4004, albo nasza strona internetowa radiopogoda.pl. Tam mogą się Państwo zgłaszać do klubu pogodnych ludzi.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja.

Yeah.

0: Genialna piosenka, drodzy Państwo, na początek weekendu. Beach Boys w Radiu Pogoda, 28 minut po 17.
1: Klub pogodnych ludzi, Radia Pogoda.
0: A po drugiej stronie telefonu powinna być pani Marta, która z tego co wiem, to jest w drodze. Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
0: Witamy panią bardzo gorąco. I tu mamy taką nietypową sytuację, ponieważ nie pani Marta zgłosiła się do Klubu Pogodnych Ludzi, tylko zgłosiła jej przyjaciółka Asia. Pani Marto, Asię pani doskonale zapewne zna.
2: Tak, znam doskonale.
0: I pięknie o pani napisała, więc muszę to przeczytać na antenie Radia Pogoda. Marta jest jak piękny promień słońca, może dlatego jej ulubione kwiaty to słoneczniki. Przy tym wszystkim jest moją pogodą ducha, dzięki której odkryłam Radio Pogoda i dlatego chciałam z okazji urodzin zrobić jej niespodziankę w postaci zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi. Jest pani zaskoczona?
2: Bardzo.
0: Mhm. To jest taka przyjaciółka na całe życie?
2: Taką mam nadzieję.
0: Aha, bo ten wpis jest dość długi, ja tylko pozwoliłem sobie wybrać fragment tego wpisu, który pani Asia napisała właśnie, żeby zgłosić panią do Klubu Pogodnych Ludzi. W takim razie, pani Marto, no to z wielką przyjemnością wręczam pani na razie wirtualnie, ona przywędruje pocztą legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, do tego nasza piękna radiowo-pogodowa przypinka. Mam nadzieję, że ta legitymacja trafi w dobre miejsce w domu.
2: Myślę, że tak. Jestem bardzo zaskoczona, jest mi bardzo miło i bardzo dziękuję Asi za taką niespodziankę i za takie wyróżnienie.
0: Lubimy Państwo czasami takie niespodzianki robić i to fajnie, bo tak na początek weekendu. Pani Marto, wiem, że pani w drodze, w takim razie szerokości życzę
2: tak.
0: I przyjemnych dźwięków w trasie pogodnej drogi również życzę.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy gorąco, kolejny Klub Pogodnych Ludzi powróci już w poniedziałek po 17.30.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Po raz pierwszy ta piosenka została zaśpiewana 67 lat temu. Rena Rolska, Złoty Pierścionek w Radiu Pogoda. Najpiękniejsza melodia. Skoro mamy dzisiaj piątek, to po godzinie 18, drodzy Państwo, rusza potańcówka z Radiem Pogoda, a tam między innymi no takie dźwięki. To zespół Bee Gees. A także Beatlesi na pewno się pojawią, zatem proszę koniecznie zostać z potańcówką, która rusza parę minut po godzinie 18.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: zakochani pierwszy raz.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
17: Została ostatnia reklama.
18: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Dziś burzowo prawie w całej Polsce z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, województwa lubuskiego, Dolnego Śląska i części Wielkopolski.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
16: Początek weekendu spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach 18. Pora na wiadomości.
17: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył, około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
18: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
17: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miała. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewnieni, przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
17: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce szacowana dotąd na około 10 tysięcy nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu Urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
7: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny powietrzny przetrwać.
17: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
3: Black and white is an honest deal with you.
20: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji, a czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
17: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony. W niedzielę pewna tytułu Barca rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z formy na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalia.
12: Pogoda.
17: Synoptycy ostrzegają wciąż przed burzami. Te mogą wystąpić w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice i we wschodniej części kraju. Opadom może towarzyszyć silny wiatr. Padać będzie przez cały wieczór na zachodzie kraju. A jutro duże zachmurzenie, przejaśnienia głównie na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół od 12 do 16 stopni.

0: reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10:00. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Jeśli

0: uzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
11: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Jeśli zobaczycie czarne chmury, to znaczy, że nadchodzi burza. Burz spodziewamy się dziś z silnym wiatrem i ulewami praktycznie w całej Polsce. Weekend też będzie burzowy, przede wszystkim w centrum i na wschodzie. Na zachodzie więcej rozpogodzeń. Z utrudnieniami muszą się liczyć dziś kierowcy w Warszawie. Dziś jutro na Stadionie Narodowym występ rapera Maty i utrudnienia na Saskiej Kępie do 20.00.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Farm.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Do tych tanecznych kawałków obiecuję, drodzy Państwo, powrócimy tuż po wiadomościach, które punktualnie o 19 w Radiu Pogoda.
12: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
13: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
12: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam 3 Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
14: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
12: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
12: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
15: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumieją to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
12: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
10: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
12: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS2.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych i tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Wybory 13 czerwca.
6: Pogoda.
12: Burze przechodzą dziś nad Polską od Gdańska przez Bydgoszcz i Katowice. Są także we wschodniej części kraju. Opadom towarzyszy silny wiatr. Natomiast na zachodzie kraju silne opady deszczu. A jutro w ciągu dnia duże zachmurzenie, przejaśnienia na zachodzie, północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół na termometrach od 12 do 16 stopni.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
0: Reklama.

0: tańcówka z Radiem Pogoda.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: Radio Pogoda.
1: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu?

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100 kroków.

0: choinką, stróżką zdobi sufit w szereg kap.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media

0: słońcem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser edamrycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

0: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.

0: Anna Potańcówka, Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

to grzech. Gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Audycja poradnicza.
7: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
9: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, co, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
7: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
9: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem. Gdańsku.
7: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
9: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki, tam jest 9 dzieci, a oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
7: Czyli dojeżdżacie do domów.
9: Dokładnie tak.
7: W czym najczęściej jesteście pomocni?
9: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
7: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
9: Dokładnie.
7: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
9: Nie.
7: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
9: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
7: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
9: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej. Są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
7: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie. No właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak? Być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
9: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna, każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
7: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii. Jak pani zaczynała właśnie? Współtworzyła pani tę fundację, czy
9: założyłam.
7: Założyła.
9: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem. Ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
7: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda? Żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
9: Tak. Ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
7: jako
9: postanowiłam
7: terapeuta,
9: coś zrobić.
7: Tak. Jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
9: tak.
7: Lepiej, łatwiej?
9: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
7: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to są różne ścieżki tej pomocy?
9: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
7: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
9: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
7: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne
9: wydarzenia. Tak, zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał Razem dla Autyzmu. To były takie działania skoordynowane z Szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
6: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
7: Tak.
6: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
7: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
6: pomieszczeniu? Dlaczego ty biegasz, dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej? Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu, a to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób, nie tylko rodziców dzieci w spektrum, i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku, powiedzmy, wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej, Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
7: Pani poleca.
6: Którą polecam dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
7: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
6: Zgadza się.
7: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
6: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
7: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
6: Dokładnie.
7: Czytałyście już panie tę książkę dzieciom?
9: Oczywiście.
7: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
4: Audycja poradnicza.
7: Jeśli jesteście Państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
8: Tydzień w Trójmieście.
10: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
11: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
12: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
11: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
13: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
11: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
10: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. Nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
11: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
14: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
11: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika. rzecznika.
14: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też, co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
11: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
10: Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, między innymi w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
7: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
8: Aktywnie w Trójmieście.
7: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
7: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
15: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
7: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
15: tak,
7: mówię?
15: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
7: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
15: Tak, jak najbardziej.
7: Psa.
15: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu, te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
7: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
16: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują. Więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli od 10 lat, rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
7: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
15: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować, tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
16: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
7: Czy niekoniecznie.
16: Nie można popełnić żadnych błędów.
7: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
16: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć.
7: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
15: Dziękujemy.
16: Dziękuję, pozdrawiam.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda z Tobą.

0: Zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny.
1: Ojej!
0: Dziewczyny!
2: Dziewczyny!
0: Dziewczyny!
1: Ojej!
0: Dziewczyny! Nie zakocham się tej wiośnie na przekór,
2: no i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
1: Ojej!
0: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
1: Ojej!
0: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
0: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.
1: Ojej!
2: Nie spełnisz?
0: Nie spełnię. Nie

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.
1: Ojej.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
5: Ale cza-cza, señorita.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
6: w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Jola Fraszyńska.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.